Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio. Podkręcamy tempo.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

Będę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103.9 FM.
5: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak rozwinąć w sobie wiele talentów, począwszy od malowania przez pisanie wierszy po organizowanie warsztatów teatralnych. Moim gościem w studio Meloradia jest dzisiaj dość artystyczna dusza, Martyna Wrońska, gitarzystka, malarka, doktorantka filologii polskiej, wychowawca w klubie młodzieżowym Wolna Strefa w Kielcach, a także żona oraz młoda mama. Witam cię serdecznie.
6: Witam serdecznie.
5: Jesteś człowiekiem o wielu pasjach. Powiedz, który ze swoich talentów przejawiałaś od najmłodszych lat?
6: Wydaje mi się, że takim największym talentem to jednak było

0: natomiast też to pisanie opowiada pewną treść. Ikony zawierają w sobie pewną symbolikę, pewną treść i to różni je zdecydowanie od takiego zwykłego malowania czy rysowania. To jest zupełnie inny temat.
1: Skoro już nawiązałaś tutaj do ikon, to uczęszczasz do szkoły pisania ikon. I tutaj pytanie, skąd pomysł, żeby właśnie podjąć się takiego zajęcia? Co cię do tego skłoniło?
0: W zasadzie to się zaczęło już kilka lat temu, kiedy szkoła pisania ikon powstała. Ja byłam zaproszona na takie spotkanie założycieli tej szkoły. Natomiast obowiązki, szkoła, też może jakiś taki etap mojego rozwoju doprowadziły do takiej decyzji, że nie będę zaangażowana w ten projekt. Stwierdziłam, że nie mam wtedy na to czasu. Natomiast kiedy już mój grafik został zorganizowany, kiedy ja już tak jakby wiedziałam dokładnie, czego potrzebuję, czego chcę, to zdecydowałam się z powrotem wstąpić do szkoły i teraz już po prostu przechodzę ten cykl nauki. Jestem już na drugim roku z trzech. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie. Sprawia mi to wielką przyjemność. Natomiast jest to też dość droga pasja. I będę się zastanawiać, w jakim stopniu będę kontynuowała ten rozwój, ale myślę, że jak najbardziej nigdy tego nie porzucę. Może z mniejszą, większą intensywnością, owszem, to będzie się zmieniało, ale ja sama bardzo, bardzo kocham malować, pisać ikony, więc myślę, że to mi będzie towarzyszyć, dopóki będę tylko w stanie to wykonywać.
1: Oprócz tych talentów malarskich, też pisania ikony, jesteś doktorantką filologii polskiej i piszesz wiersze. Skąd czerpiesz wenę?
0: O, z życia. Z życia. Często człowiek ma gdzieś na dnie serca takie potrzeby, takie emocje, które trzeba wyrazić, a nasz język polski nie jest w stanie wyrazić wszystkiego. I trzeba się posiłkować tworzeniem nowych związków wyrazowych, nowych metafor, nowych treści. Te problemy są bardzo osobiste, trzeba je przelać na papier. Naprawdę nie wszystko trzeba wylewać komuś do ucha i można gdzieś to przepracować w sobie. A kartka jest o tyle wierną przyjaciółką, że rzeczywiście przyjmie wszystko i później można to po prostu podrzeć, wyrzucić, zapomnieć.
1: O czym najczęściej piszesz wiersze?
0: O miłości. O miłości, no gdzieś to uczucie i tak jakby ten sens życia jest zaklęty właśnie w tym słowie. I staram się przelewać je właśnie w tych tekstach, w tych wierszach. No, to jest moja główna inspiracja. Natomiast często też piszę o takich bardzo trudnych sprawach, o smutku, o cierpieniu, o niesprawiedliwości, o braku wolności. Może to nie wynika z jakiejś autopsji, ale z obserwacji świata na pewno.
1: Co cię skłoniło do tego, aby podjąć się pisania doktoratu z filologii polskiej? Dlaczego w ogóle ten kierunek?
0: Miałam zawsze bardzo dobrych nauczycieli. Spotkałam ich na swojej drodze i oni zawsze potrafili wydobyć ze mnie talent. Ja nie zawsze wierzyłam, że go mam. Natomiast ci ludzie, bardzo dobrzy pedagodzy, potrafili to we mnie dostrzec i potrafili mi to uświadomić, że jestem w stanie to zrobić. Budowali moje poczucie własnej wartości. Dawali mi niesamowite narzędzia do tego, żebym mogła pracować na, między innymi na literaturze, na języku polskim. I to dzięki nim uwierzyłam w siebie, że jest to jakaś ścieżka dla mnie. To nie jest tylko zawód, to jest moja pasja przede wszystkim. Spotkałam na swojej drodze takich profesorów, którzy mnie do tego zachęcili. I tutaj z tego miejsca z całego serca im dziękuję, że pokazali mi taką ścieżkę, która mnie uszczęśliwia. Także to jest naprawdę niesamowite doświadczenie, mieć szczęście, spotkać takich inspirujących ludzi. I myślę, że to jest cały sekret tego.
1: Biorąc pod uwagę to, że jesteś doktorantką filologii polskiej i na co dzień pracujesz z młodymi ludźmi, to powiedz, jaka twoim zdaniem jest polszczyzna dzisiaj wśród młodych ludzi? Czy nadużywają brzydkich słów typu wziąć, włączać i tym podobnie?
0: Myślę, że mimo, że jestem filologiem, nie przywiązuję do tego aż takiej wagi, dlatego że przede wszystkim skupiam się na człowieku. Język jest tylko narzędziem. Myślę, nie ma takiej potrzeby, żeby wiązać go z pewnym rodzajem osobowości, bo często się tak zdarza, że jeśli jestem filologiem, to będę sprawdzać kogoś na każdym kroku, jakich słów używa. No, język to jest przede wszystkim narzędzie do tego, żeby pokazywać pewien sens, pewną treść, przekazywać informacje, komunikat. Oczywiście im lepiej opanujemy język, tym te komunikaty będą bardziej zrozumiałe, bardziej precyzyjne. Jest to naprawdę bardzo pomocne narzędzie do funkcjonowania. Sama wartość języka, no, wielu ludzi przelało za niego krew, żebyśmy dzisiaj mówili tym językiem.

0: politykiem. Żyje w przekonaniu, że trzeba to szanować. Natomiast młodzież chyba nie do końca jest obecnie zarażona tą pasją czy tą miłością do języka. Rzeczywiście nie do końca posługuje się nim tak, jak powinna i czasami to jest bardzo widoczne. To są skrajne niemalże błędy i nie chodzi nawet o wziąć czy wziąć, jakbyśmy tutaj nie próbowali, bo dla nas informacja jest jasna. Ale chodzi o jakieś już zupełnie inne warstwy języka. A co do brzydkich słów, nie, no myślę, że to nie do końca są o tyle brzydkie słowa. Bardziej bym się martwiła tym, że młodzież często klnie, nie znając i nie pamiętając o tym, że słowa mają wielką moc, wielką siłę. Czasami tworzą mowę magiczną, powtarzają komunikaty, że nic nie znaczą, że coś jest złe, że coś jest bez sensu. I to stwarza ich pewną rzeczywistość. To już się kiedyś w kulturze pojawiło. W kulturach semickich słowo ma taką moc, że coś stwarza, że tworzy rzeczywistość, tworzy świat. Natomiast my zupełnie o tym zapomnieliśmy, że mówiąc do kogoś określone komunikaty, wyrządzamy mu krzywdę, albo wręcz przeciwnie. Stwarzamy go na nowo jako lepszego człowieka, dając mu siłę, motywację do tego, żeby działał, żeby czynił coś większego, lepszego.
1: Niestety zauważa się dzisiaj, że młodzież nadużywa tego tak zwanego hejtu, przez co no, niektórzy młodzi ludzie mają potem ze sobą problemy, także rzeczywiście ten język może ranić.
0: Zdecydowanie rani i później pytanie się nasuwa samo, kto bierze za to odpowiedzialność?
1: Dokładnie.
0: To nie chciałabym gdzieś tutaj sugerować, czy odpowiadać na nie, ale to jest takie pytanie do siebie samego. No, kto jest odpowiedzialny za to, że tak się dzieje i jakie to przynosi konsekwencje? Hejt, cynizm, sarkazm stał się bardzo modny. To nie wiem, czy też to właściwe określenie, ale poniekąd jest to modne, żeby jak najzłośliwiej zripostować czyjąś wypowiedź. I zupełnie nie myśli się o tym, że później potrzebujemy coraz więcej takich osób, które, tak jak ja jako wychowawca, muszą strzec niejako właśnie tej niewinności, czy ratować takie osoby, które przychodzą właśnie pod ciężarem tych słów, tych gorzkich słów, no i trzeba później jakoś z tych słów ratować. I to jest głęboki problem.
1: Czy ty na co dzień wśród swoich wychowanków często spotykasz się z takimi problemami, że na przykład ktoś właśnie zranił ich słowem?
0: Codziennie. Niestety codziennie. Ten język bywa różny, ale pociesza mnie to, że też spotykam się ze słowami proszę, dziękuję, że jesteś, pomogłeś mi, jestem wdzięczny. No to ratuje tak jakby ten obraz, bo w przeciwnym razie no to te słowa gdzieś nie jestem w stanie ich zapomnieć i myślę, że nikt z nas nie jest. Jeżeli usłyszę coś gorzkiego, coś, co przekracza naszą siłę i psychikę, no niestety, to idzie z nami już na długo, długo i nie jesteśmy w stanie tego nawet dostrzec, a co dopiero zapomnieć.
1: A jeśli tacy młodzi ludzie przychodzą do ciebie właśnie z tym, że ktoś ich zranił słowem, czy w jakikolwiek inny sposób, to jakie masz dla nich rady?
0: W zasadzie często nie ograniczam się do samej rozmowy, do samego wskazania prawdy w zasadzie, bo prawda bywa lecząca, że właśnie są osobami wartościowymi, staram się ukazać w nich piękno, ale też doskonałym narzędziem pracy dla mnie z osobami właśnie zranionymi, w szczególności przez słowo, są warsztaty artystyczne, albo z malarstwa, albo z teatralne, albo z muzyki. Wszystko to, ta sztuka, która może w sposób terapeutyczny działać na młodych ludzi, poniekąd leczyć ich serca, wiadomo, że sztuka oddziałuje przede wszystkim na nasze wnętrze i to sprawia, że niektóre rany da się zagoić.
1: Właśnie wspomniałaś tutaj o przeróżnych warsztatach. Poza wierszami właśnie piszesz też scenariusze do spektakli teatralnych dla wychowanków Wolnej Strefy przy ulicy Żeromskiego. Prowadzisz także warsztaty teatralne. Czy twój kierunek studiów, także obecny doktorat z filologii polskiej, wpłynął jakoś na to, że podjęłaś się takiej działalności?
0: W zasadzie od zawsze chciałam pracować z ludźmi. Lubię ludzi, lubię z nimi wchodzić w pewne interakcje i ta praca o tyle jest dla mnie szczęśliwa i jest dla mnie wielką przygodą, ponieważ tam młodzieży mamy bezmiar. To jest bardzo prężnie działająca placówka. Natomiast mam tam swoją przestrzeń właśnie w postaci warsztatów teatralnych. Tworzę z młodzieżą te spektakle. Zachęcam ich do tego, żeby młodzież się otwierała. To nie jest tylko zabawa w teatr dla mnie. Myślę, że dla nich też nie, ale to jest dla nich szansa, żeby zwiększyć swoją samoświadomość. Oni w ten sposób otwierają się na pracę nad samym sobą. to im się kiedyś przyda. Te elementy, te ćwiczenia teatralne, warsztatowe sprawią, że kiedyś będą potrafili się odnaleźć w sytuacjach stresowych, w sytuacjach trudnych. Ich świat wartości zupełnie inaczej może wyglądać dzięki temu, że mają kontakt z literaturą, zwłaszcza takiej naprawdę wysokiej klasy. I myślę, że to jest w tym najważniejsze, że teatr jest po prostu pretekstem do poznawania samego siebie.
1: Jak wygląda przygotowanie takiego spektaklu z młodzieżą od podszewki? Skąd bierzecie stroje, scenografię?
0: O, to bardzo złożony proces, dlatego że najważniejszym zadaniem jest bardzo dobrze wybrać scenariusz. On nie może być za trudny, ale też nie może być infantylny, dlatego że młodzież szybko się zniechęci, bo wbrew temu, co się mówi, czy gdzieś coś się słyszy, młodzież jest bardzo ambitna. Ona bardzo czule odbiera wszelkie porażki, ale też i sukcesy. Powodzenie spektaklu jest właśnie albo porażką, albo sukcesem w ich odczuciu. Zatem trzeba bardzo dobrze, dokładnie, przemyślanie dobrać scenariusz. Jako że studiowałam filologię polską, a teraz literaturoznawstwo, rzeczywiście mam dostęp do naprawdę pięknej literatury i to mi zdecydowanie ułatwia odczytywanie tekstów i wybieranie z nich tego, co jest najbardziej wartościowe. Kiedy już wybiorę scenariusz, staram się dopasować bohaterów do młodzieży, którą mam akurat do dyspozycji. Na chwilę obecną jest to prawie 30 osób, które jest zainteresowana granie w tych spektaklach. Zazwyczaj tworzyłam spektakle na mniejsze grupy, na 4-5 osób, 9 osób. Natomiast też zdarzały się takie spektakle, które współtworzyłam, liczące 20 osób. Były to na pewno dużo liczniejsze grupy. Kiedy już wybierzemy scenariusz, kiedy sobie wybiorę osoby, które chciałabym zobaczyć w danej roli, one rzeczywiście muszą przyjść, zagrać kawałek, żebym ja była pewna swojego wyboru. I wtedy zaczynamy analizować scenariusz. Słowo po słowie, żebyśmy doskonale rozumieli to, o czym gramy, w czym gramy, zrozumieli konstrukcję bohatera, zrozumieli jego osobowość, żebyśmy stworzyli pewną intencję, wychodząc na scenę. Następnie odczytujemy scenariusz. Czyli spotykamy się po prostu przy stole, przy herbatce i czytamy w kółko jedno i to samo, każdy na rolę. Ten tekst zostaje poniekąd w głowie przez to. Następnie robimy taki czas wyciszenia. To jest taki moment, kiedy oni po prostu uczą się tekstów na pamięć i zazwyczaj w tym czasie prowadzę warsztaty teatralne. Są to ćwiczenia przede wszystkim skupiające się na emisji głosu, na koncentracji, na budowaniu swojego wizerunku na scenie, na poznawaniu pewnych zasad sceny. Następnie wchodzimy na scenę. Jeżeli mają teksty opanowane, to wtedy wypuszczam na scenę, pracujemy nad choreografią. W międzyczasie mam grupę osób, która pracuje nad strojami. Zazwyczaj szyjemy je sami. Tak samo jest z dekoracjami. Wymyślamy sami. I od podstaw je po prostu tworzymy. Wszelkie jakieś parawany i tak dalej. To wszystko się pojawia właśnie z rąk młodzieży. No i kiedy już mamy materiał opracowany, to robimy próby generalne. Zazwyczaj jest to 2-3 próby, na których wszystko jest tworzone tak, jak już powinno być na występie. Później czekamy na premierę. Trzeba też podkreślić, że to jest teatr amatorski. Zazwyczaj to jest pierwsze spotkanie młodzieży ze sceną, więc często to są jeszcze takie nieśmiałe kroki. Natomiast troszeczkę inaczej to wygląda niż w takim zawodowym teatrze. Tam trzeba brać po prostu pod uwagę to, że młodzież nie zawsze odważnie bierze tą rolę, pewne zadania sceniczne i czasami trzeba po prostu coś zmieniać, modyfikować ze względu na ich psychikę, a nie ze względu na ich umiejętności.
1: O, ciekawe. A z twoich obserwacji, czy teatr jest rozrywką, która rzeczywiście interesuje młodych ludzi, chociażby właśnie tych twoich wychowanków i chętnie z niej korzystają?
0: Myślę, że rzeczywiście jest to jakiś sposób imponowania im, samym sobie też poniekąd. Natomiast ja to widzę jako sposób czy narzędzie pewnej terapii. Jest to sposób na to, żeby osobę otworzyć, żeby ją utwierdzić w tym, że jest wspaniała, że może robić coś niezwykłego, coś dobrego, coś, co później jej pomoże przejść przez życie. Może będzie to odkrycie nowej pasji, jakiś sposób na życie, na siebie samego, jakiś pomysł na to, co mogłaby robić i do czego ma talent. Natomiast nie jest to tylko sztuka dla sztuki, że wystawimy spektakl tylko po to, żeby ktoś nam bił brawo. To nie, tak nie działa. To musi brać się z serca, moim zdaniem.
1: Ale oprócz tego, że sama prowadzisz warsztaty teatralne, piszesz scenariusze do spektakli, to także uczęszczasz na wiele premier teatralnych. I właśnie tutaj, jak twoim zdaniem młodzi ludzie postrzegają dzisiaj teatr?
0: Myślę, że teatr proponuje teraz wiele nowych rozwiązań. Technologia jest tak na zaawansowanym poziomie, wkradła się też właśnie w teatr. I oni doceniają to, że w filmie możemy coś powtórzyć, a w teatrze niestety. Jak poszło, tak poszło, koniec. Myślę, że to ich poniekąd zachwyca, że chcieliby właśnie być po drugiej stronie i spróbować stworzyć taką miniaturę życia. Raz za porządnie.
1: Młodzi ludzie, z którymi pracujesz na co dzień przy tworzeniu spektakli, są bardzo zaangażowani i chętnie biorą udział w takich projektach?
0: Niekoniecznie. Raczej wielu z nich się boi i ci najbardziej zamknięci, kiedy już się odważą, kiedy się uda ich namówić, żeby spróbowali, okazują się tak niezwykłymi talentami, że to jest coś niesamowitego, jak mają w sobie wiele talentu i chęci do działania później. Natomiast ten pierwszy krok jest zawsze najtrudniejszy. Natomiast nie wolno się poddawać i trzeba próbować do ostatniej chwili namawiać ich, żeby spróbowali swoich sił. Myślę też, że dużo zależy od charyzmy prowadzącego. Nieraz słyszałam takie opinie, że no był teatrzyk gdzieś tu taki i taki, natomiast niechętni przychodzili. A wiem, że kiedy ten teatr żyje w człowieku i kiedy jest to niezwykła pasja, to ta charyzma, ta radość z uprawiania takiej działalności przelewa się na swoich podopiecznych. I to chyba jest taki klucz do tego, żeby ta młodzież przychodziła z większym natężeniem, gdzieś coraz więcej tych osób się skupiało wokół akurat takiej sekcji. Natomiast myślę, że jeszcze ważne jest to, żeby widzieli efekty. Miałam to szczęście, że mogłam im zaprezentować spektakl, nad którym pracowałam prawie rok ze swoimi przyjaciółmi, a jednocześnie podopiecznymi. Efekty były niesamowite. Wielu ludzi było zachwycona, jak młodzież potrafi w zasadzie profesjonalnie przedstawić pewne treści w jakiś taki artystyczny sposób. I rzeczywiście, kiedy młodzi zobaczyli, jak to wygląda, jakie są efekty, jakie to wzbudza emocje, to sami zapragnęli tworzenia czegoś podobnego. I mimo, że młodzież, która ma 11, 12, 13 lat i więcej, oni chcą tworzyć teatr na poziomie młodzieży 17, 18, 19-letniej i mają w sobie tą dojrzałość i chęć. Więc skoro chcą, to trzeba im to dać.
1: Mm-hmm. A też mówiłaś, że wcześniej wspominali, że były jakieś tam teatrzyki, ale jakoś nie byli w to zaangażowani. Może to jest właśnie też kwestia tej charyzmy. Może ty jesteś tą osobą, która potrafi wyciągnąć z tej młodzieży to, co najlepsze.
0: Chciałabym, by tak było, ale to już trzeba młodzieży pytać. To...
1: Ja myślę, że skoro są zaangażowani i chcą i widzą tutaj potencjał, aby brać udział w tego typu spektaklach, to myślę, że jednak... Ma to tutaj sens.
0: Bardzo by mnie to cieszyło.
1: Oprócz tego, że prowadzisz warsztaty teatralne, to jakie jeszcze inne zajęcia organizujesz w swojej pracy młodym ludziom?
0: Jestem opiekunem sekcji artystycznej, co oznacza, że bardzo często maluję, tworzę jakieś plastyczne przedsięwzięcia z młodymi ludźmi. Dodatkowo mam sporą grupę osób, która ćwiczy wokal. No mam to szczęście, że troszeczkę śpiewałam i łatwiej jest mi z nimi nawiązać współpracę, jestem w stanie im pokazać pewne sztuczki, dzięki temu myślę, że gdzieś tam idą trochę na skróty być może, mają tego przewodnika, którego ja nie miałam, ucząc się śpiewać, malować, grać, to rzeczywiście myślę im pomaga. W zasadzie jeśli mają jakąś inicjatywę, jakiś pomysł na siebie, to ja bardzo chętnie realizuję ich sposób działania, ich pomysł.
1: Tak, biorąc pod uwagę jeszcze tutaj swoje talenty, biorąc pod uwagę to, że masz wiele umiejętności, to czy wykorzystujesz je w swojej pracy, zachęcając na przykład młodych ludzi, czy do malarstwa, do śpiewania, czy do grania na gitarze?
0: Zdecydowanie. W zasadzie na tym polega moja praca. Wszelkie możliwe talenty, pasje staram się uruchamiać w młodych ludziach. Dobrze jest, wygodnie jest, kiedy je się ma. Spotkałam się też z opiniami, kiedy pytałam na przykład praktykantów, czy mają swoje pasje. Odpowiadali, że niekoniecznie, nie są w stanie przywołać. Przywoływali jedną, dwie. Natomiast dla mnie bardzo dużą wygodą jest wszechstronność, dlatego że moje dzieci się nie nudzą. Jednego dnia jesteśmy w stanie robić naprawdę kilkanaście różnych rzeczy, począwszy od jakichś lekcji intelektualnych gier, poprzez właśnie malarstwo, granie na gitarze, śpiewanie, następnie jakieś tańce, dosłownie wszystko, co wiąże się ze sztuką. To ich rozwija, to rozwija także mnie. To się nigdy nie nudzi w zasadzie, bo jest duża rotacja. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na to, żeby funkcjonować, czy zachęcać młodzież do tego, żeby rozmawiała, żeby się otwierała. No i oczywiście taką koroną tych działań jest to, że tworzymy prawdziwą relację.
1: Jesteś wychowawczynią w klubie młodzieżowym Wolnej Strefy i mówisz, że tutaj ta wszechstronność bardzo ci pomaga. W związku z tym można też wyciągnąć takie wnioski, że osoby, które na co dzień pracują w tego typu placówkach z młodymi ludźmi, powinny być wszechstronnie uzdolnione i mieć jakieś pasje, bo to też jakby bardziej wpływa na rozwój tych młodych ludzi.
0: Zdecydowanie tak i też takie jest kryterium przyjmowania do pracy w tych klubach, że trzeba przede wszystkim okazać się nie tylko wykształceniem pedagogicznym, ale jakąś pasją. Jest tam mnóstwo wychowawców, którzy mają niesamowite zainteresowania, są bardzo inspirującymi ludźmi. Bardzo mi się to podoba. Ja sama bym chciała być taką osobą i myślę, że stąd też ta wszechstronność, że ten rozwój, te inspiracje, my je przekazujemy dalej. To jest bardzo cenne. Myślę, że to zaprocentuje w przyszłości. I rzeczywiście, tak, ta pasja jest no, najbardziej chyba praktycznym narzędziem tej pracy.
1: Warto zauważyć, że jeśli chodzi o malowanie czy granie na gitarze, nie kończyłaś żadnej szkoły. Jesteś samoukiem. Czy osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu w tych umiejętnościach zajęło ci dużo czasu? Co było najtrudniejsze podczas wyćwiczenia tego?
0: Słyszałam kiedyś takie stwierdzenie, że żeby osiągnąć poziom mistrzowski, potrzeba 10 lat. Na szczęście w tym roku mam 20-lecie pracy na scenie z teatrami amatorskimi, więc myślę, że już jest okej. Podobnie jest z malowaniem. Ja maluję, odkąd sięgam pamięcią. Nie jest tego jakoś specjalnie dużo, bo dopiero mam 27 lat, więc więc nie jest jakiś super długi okres czasu, ale rzeczywiście maluję, odkąd sięgam pamięcią i myślę, że też no, poziom, na który teraz wskoczyłam, zwłaszcza, że też z młodzieżą regularnie ćwiczę, sprawia, że mam tą satysfakcję. Oczywiście może być lepiej i będę ćwiczyć, ale już cieszę się, że mam to, co mam. Zajęło mi to mnóstwo czasu i myślę, że gdybym miała kogoś, kto potrafiłby mi powiedzieć, że zrób to tak albo inaczej, to te efekty miałabym dużo wcześniej. I być może tylko tego mi szkoda. Natomiast to nie odbiera w ogóle satysfakcji z tego, że do tego doszłam sama. To mi daje jakąś siłę i jakieś poczucie właśnie tego, że to, co robię, jest ważne.
1: Ty, jako młoda osoba, pracujesz też z młodymi ludźmi. Czy to nie utrudnia ci w jakiś sposób pracy? Czy oni zawsze traktują cię poważnie?
0: No nie zawsze. Często próbowali gdzieś przesuwać granice, natomiast ja mam bardzo ciężki charakter. Jestem bardzo uparta i bardzo konsekwentna, zdecydowana, więc na to nie pozwalam. Wierzę też w swoją kompetencję, że jednak studia i praca z ludźmi na tyle mnie nauczyły pewnych schematów, pewnych zachowań i oczywiście łamania tych schematów, to jest niesamowicie ważne, że młodzież mimo mojego młodego wieku rzeczywiście jest w stanie ze mną współpracować, być na pozycji partnera i dzięki temu możemy naprawdę wiele osiągać.
1: Spośród wszystkich twoich talentów i umiejętności, do czego masz największe zamiłowanie?
0: No, na dnie serca to zawsze jest malarstwo.
1: A jednak dusza malarza.
0: Tak, to jest malarstwo. Natomiast myślę, że w Polsce nie do końca docenia się ten rodzaj sztuki. Raczej jest to sztuka indywidualna. Rzadko kiedy słyszę o tym, żeby spotkało się kilku malarzy i coś tworzyło wspólnie. Raczej obraz zawsze jest tworzony taki przez jedną osobę. Owszem, są takie projekty, to prawda. Natomiast teatr pozwala skupić wszystkie rodzaje sztuki. Zarówno malarstwo, no bo ktoś musi wykonać scenografię, jakieś manualne zdolności, czyli trzeba uszyć te kostiumy, trzeba zaśpiewać, trzeba zatańczyć, trzeba przeczytać. I tutaj mam taką pełną synestezję. Po prostu każdy z tych talentów, który gdzieś tam cząstkowo ćwiczyłam, wrzucam właśnie w teatr. I to jest takie moje oczko w głowie, bo tu mam wszystko na raz. I to jest takie streszczenie właśnie umiejętności, których potrzebuję do tego, żeby tworzyć naprawdę dobry teatr.
1: A jeśli jeszcze chodzi o malarstwo, to malując obraz, starasz się, żeby miał za sobą jakiś przekaz, czy po prostu malujesz, aby malować?
0: To zależy. Na pewno w każdym obrazie skupiam się na tym, żeby oddać naturę rzeczy. Czyli drzewa rosną od korzeni w górę, wypuszczają liście, kwiaty. I tak też staram się malować. Jeśli maluję człowieka, Wiem, może jest to niepoprawne, ale zaczynam od oczu, bo dla mnie oczy to zwierciadło duszy. Więc gdzieś tam zawsze ukrywam taką cząstkę siebie, natomiast myślę, że tylko ten, kto bardzo dobrze mnie zna, jest w stanie to odczytać jako pewien komunikat, jakąś ukrytą treść. No formalnie to są obrazy takie, jak podobają się większości. Bohaterowie z filmów, portrety, krajobrazy, zwierzęta. Na pierwszy rzut oka nic specjalnego, ale styl, rodzaj kreski zdradza wszystko o człowieku.
1: Pomijając kwestię twoich talentów, to warto dodać też, że jesteś także żoną i młodą mamą. Pytanie, jak ty to wszystko godzisz? Jak w ogóle organizujesz swój czas?
0: Ojej, to jest chyba najtrudniejsze pytanie. Przede wszystkim bardzo pomaga mi rodzina. Oni rzeczywiście mnie wspierają, stwarzają mi możliwość do tego, żebym mogła rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Ja wiążę z nimi przyszłość, więc to mam nadzieję, że kiedyś zaprocentuję, jeśli nie w takiej samoświadomości czy jakiejś pracy nad samą sobą, to na pewno zawodowo. Moi rodzice bardzo dużo mi pomagają właśnie w opiece nad małym Krzysiem. Krzyś ma 2 latka, jest moim oczkiem w głowie. Natomiast myślę, że jeśli ja jestem szczęśliwa, to on tym bardziej będzie szczęśliwy. Będę mu mogła dużo zaoferować, czego bardzo pragnę. No i oczywiście taką klamrą, która wszystko spina i która jest taką moją wewnętrzną siłą, to jest mój mąż, który jest po prostu dla mnie najwspanialszą inspiracją i naprawdę wypełnia moje serce po brzegi. Także on i mój malutki Krzyś, to jest ten sekret, który sprawia, że moja sztuka jest tak intensywna, obfita, wylewająca się niemalże ze mnie w życiu zawodowym i prywatnym, są moim sensem życia i myślę, że to widać. Mogę się pozbyć wszystkich tych talentów, ale chcę mieć ich.
1: Moi drodzy Państwo, przypominam, że to było Miasto Młodości, a moim gościem w studiu Meloradia była dzisiaj prawdziwa dusza artystyczna o wielu talentach. Między innymi gitarzystka, doktorantka filologii polskiej oraz malarka Martyna Wrońska, z którą porozmawiałyśmy dzisiaj między innymi o tym, jak tworzycie warsztaty teatralne wśród młodych ludzi, czy jak pogodzić wiele pasji, będąc młodą mamą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, to była wielka przyjemność, naprawdę.
1: Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie i przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Przypominam, że słuchacie magazynu reporterów na antenie Meloradia na 103,9 FM. Nadal Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. A za momencik opowiemy sobie o tym, że właśnie w minionym tygodniu Kielce składały drugą część aplikacji dotyczącej Stolicy Młodzieży 2029 roku. Kielce są na krótkiej liście miast, które o takie miano będą właśnie walczyć i 18 czerwca mijał termin składania drugiej części tej właśnie aplikacji. No i teraz będziemy trzymać kciuki za Stolicę Świętokrzyskiego, ponieważ zdobycie tego wyróżnienia otworzy przed Kielcami nowe możliwości rozwoju gospodarczego, kulturalnego i przede wszystkim społecznego, pozycjonując miasto jako unikalnego europejskiego lidera w obszarze polityki młodzieżowej. W każdy etap budowania aplikacji zaangażowani są oczywiście młodzi Kielczanie i Kielczanki, a Kielce w wyścigu o ten tytuł konkurują z kandydatami ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz pogranicza Niemiec i Holandii. Jak wyglądała praca nad drugim etapem tego właśnie przygotowania bardzo ważnego projektu? O tym już za momencik sobie opowiemy na antenie. Ja jeszcze tylko wspomnę, że Europejska Stolica Młodzieży to tytuł, który co roku zmienia jedno miasto w miejsce, z którego młodzi ludzie czerpią energię, kreatywność i aktywność. Przez 12 miesięcy wybrane miasto staje się żywą sceną dla odważnych pomysłów i innowacyjnych projektów. Oczywiście to wszystko realizowane jest z młodymi ludźmi. Na początek prezydentka Kielc, Agata Wojda.
4: Naprawdę mamy wszystko dopięte na ostatni guzik i jest to jedna z niewielu rzeczy i niewielu elementów polityki miejskiej, w której udało mi się skutecznie powściągnąć swoje tendencje do koordynowania. Ten zespół, który pracuje przy tej aplikacji, jest niezwykle samodzielny, niezwykle kreatywny, nie wymaga po pierwsze dopingowania do pracy, a po drugie naprawdę są w tym doskonali, więc o szczegółach tej aplikacji oczywiście oni opowiedzą sami, bo są jej twórczyniami i twórcami, bo to oni byli inicjatorami i oni budują pokazanie tego potencjału, który ma miasto w zakresie polityki młodzieżowej. Składamy jutro, jest to drugi element tej naszej walki, jesteśmy na shortliście i to jest kolejny etap, w ramach którego będziemy pokazywać, że Kielce są miastem, które ma ogromny potencjał, który powinna zwrócić uwagę Europa, ale traktujemy też to jako narzędzie do wewnętrznej polityki. Oczywiście sprawy wizerunkowe są dla nas szalenie ważne. One są istotne, żeby budować dobrą narrację o Kielcach, szczególnie nadszarpywaną różnego rodzaju politycznymi konfliktami. Potrzebna nam jest dobra opowieść o Kielcach i Europejska Stolica Młodzieży dokładnie taką dobrą opowieścią może być. Ale ważniejsza, albo równie ważna jest także polityka młodzieżowa jako wewnętrzne narzędzie do budowania miasta. Jej zasadniczym elementem jest to, że młodzi będą kreować także miasto. I nie tylko deklaratywnie, ale będą uczestnikami wielu procesów. Staramy się to zapisać w wielu procedurach, staramy się włączać młodych właściwie w każde procesy konsultacyjne, staramy się być z nimi na bieżąco w kontakcie, ale jednocześnie musimy zbudować takie stałe elementy, które będą naturalnym odruchem wszystkich urzędników, wszystkich dyrektorów wydziałów, wszystkich szefów placówek miejskich. Bo jak bardzo dzisiaj zadbamy o to, że młodzi poczują się częścią naszego miasta, tym bardziej oni będą się czuli z miastem związani, tym bardziej będzie miasto bardziej dostosowane do ich potrzeb i o tym jest aplikacja Europejskiej Stolicy Młodzieży. Ta aplikacja opiera się na czterech zasadniczych filarach. Jeden z nich to jest partycypacja społeczna, czyli naprawdę na poważne traktowanie się w debacie publicznej. Nie znaczy zgadzanie się we wszystkim, nie znaczy uleganie wszystkim oczekiwaniom, w tym przypadku młodych ludzi, czasem różnych innych grup społecznych, ale wypracowywanie kompromisów. Myślenie o tym, co będzie za 5, co będzie za 10 lat. Drugi filar to jest przestrzeń miejska, którą często w dyskusjach publicznych czy politycznych się bagatelizuje. Naprawdę ona ma fundamentalne znaczenie. Jak mówimy, że estetyka i jakość szkoły ma istotne znaczenie na samopoczucie i nawet wyniki w nauce, estetyka przestrzeni miejskiej ma istotne poczucie, co myślimy o swoim mieście i jak się z nim potrafimy odnaleźć. Trzeci filar, nie wiem czy nie kluczowy, to rynek pracy i mieszkalnictwo. W naszej nagrodzie wychodzi, że to jest największe zmartwienie młodych ludzi. To, czy oni tutaj po skończeniu szkoły średniej, po skończeniu studiów będą mieli szansę budować swoją karierę zawodową, co nieodłącznie wiąże się z możliwością znalezienia swojego miejsca do życia. Niekoniecznie kupienia mieszkania, ale może wynajęcia ze społecznego zasobu mieszkania, w którym będą się czuli komfortowo. I czwarty element, kultura i rozrywka. I to są akcenty, które także w tej aplikacji są zapisane. To są elementy, które będziemy realizować także zanim zostaniemy Europejską Stolicą w 2029 roku. Te działania mamy rozpisane na nuty. Będziemy czekać, jak oceniają je europejscy eksperci i będziemy także, myślę, że w niewielkim stopniu, ale korygować ze względu na ich ewentualne podpowiedzi i postulaty. Ale o tym, jak ta aplikacja wygląda, jak wyglądało jej budowanie, co dalej, i jak szerokie partnerstwo udało nam się zdobyć dla Kielc, opowiedzą członkowie tego zespołu.
3: To w takim razie, zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy, przechodzimy do tego zespołu, a na początek o jego pracy opowie Kamil Stanos, dyrektor Wydziału Dialogu Publicznego.
5: Szanowni Państwo, to ja może rozpocznę tego szerokiego partnerstwa, ponieważ chcielibyśmy z dumą ogłosić, że poparło nas bardzo wiele instytucji i organizacji. Na czele z Kancelarią Premiera Rady Ministrów, z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mieliśmy tutaj wizytę pani Nowackiej, pani minister Nowackiej w szkole Żeromskiego. Również Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalne poparcie nam dało, ale także Narodowy Instytut Wolności na czele z dyrektorem Michałem Braunem. Również takie oficjalne poparcie dała nam pani marszałek Renata Jani, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskie, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni, ale także PROM, czyli Polska Rada Organizacji Młodzieżowej, czyli największa organizacja młodzieżowa parasolowa w Polsce, która jest członkiem Europejskiego Forum Młodzieży, która organizuje ten konkurs. Również Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która ma pieczę nad programem Erasmus Plus Polska, a także organizacje, które zrzeszają samorządy, czyli Związek Miast Polskich, czy Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Dlatego tak szerokie poparcie pokazuje nam, że nasza kandydatura nie jest ważna tylko dla nas wewnętrznie, ale także jest częścią wielkiej misji budowania polityki młodzieżowej w całym kraju, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Natalia Bilska, wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach.
6: Europejska Stolica Młodzieży to nie jest projekt urzędu. Jest to projekt tworzony przez młodych. Od momentu przejścia do drugiego etapu ponad 800 młodych osób brało udział w warsztatach, konsultacjach, debatach i spotkaniach dotyczących aplikacji. W najbliższych miesiącach chcemy kontynuować te działania, w tym m.in. Dzień Młodzieży 7 sierpnia, Noc Młodych we wrześniu, start kampanii 2029 Gwiazd na 2029, nabór ambasadorów ESM 2029, spotkania na uczelniach i w szkołach oraz konsultacje społeczne strategii młodzieżowej.
3: Dominika Chmielewska, kierowniczka Urban Lab Kielce.
7: Pewnie zastanawiają się Państwo, co dalej, tak? Mówimy o tym, że już jutro składamy aplikację na drugi etap. Następnie do 6 sierpnia czekamy na informację zwrotną. Dowiemy się, co jeszcze jest może do poprawy, na czym powinniśmy się skupić i co ewentualnie jeszcze możemy zmienić, żeby rzeczywiście było lepiej. A to, co ważne, dostaniemy ten feedback i tę informację zwrotną od młodzieży, ponieważ to młodzież będzie ten drugi etap teraz oceniała. Następnie do 7 października mamy czas na złożenie tej ostatecznej naszej aplikacji, która już następnie zostanie przez nas też obroniona już po zobaczeniu przed jury w Brukseli, gdzie właśnie pojedziemy i będziemy już na żywo bronić i pokazywać, dlaczego Kielce ten tytuł powinno uzyskać. Dowiemy się o wynikach pod koniec listopada podczas gali finałowej w Tromso, czyli w obecnej Europejskiej Stolicy Młodzieży. No i mamy wielką nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli tego tytułu też nie dostaniemy, to dla nas to jest bardzo ważne, bo jest to całe narzędzie partycypacyjne, które tak naprawdę powstało od zera i które zostało wypracowane po to, żebyśmy mogli ten program zrealizować. Czyli tak naprawdę, jeżeli nawet nie otrzymamy tego tytułu, to my i tak ten program realizować będziemy. Czy całościowo, to się okaże, ale na pewno chcemy dalej wsłuchiwać się w potrzeby młodych ludzi i też to jest powiązane z całą diagnozą, którą prowadzimy i z tym, że będziemy niedługo pokazywać strategię młodzieżową, która została wypracowana przez młodych i też chcemy pokazać, że rzeczywiście to nie jest tylko tytuł, ale to są rzeczywiście realne zadania i realne głosy młodych, czyli tych młodych, którzy biorą udział w tych konsultacjach, ale tych, którzy po prostu cały czas są z nami i którzy mówią, tak jak na przykład na dzisiejszych warsztatach czy na innych wydarzeniach, na których się pojawiamy i o tym rozmawiamy, czego chcą i co zrobić, żeby w Kielcach żyło się lepiej. Więc mamy wielką nadzieję, że ten tytuł otrzymamy, a jeżeli nie, to zapewniamy, że na pewno to, co zostało w nim wypracowane, zostanie też zrealizowane.
3: Szeroko rozumiane konsultacje społeczne wśród młodych osób, które miały doprowadzić do tego, że dowiemy się, czego młodzi ludzie chcą. No to w takim razie dowiedzmy się, czego świętokrzyscy, kieleccy młodzi ludzie chcą. Czego potrzebują od stolicy województwa.
7: Prawda jest taka, że młodzież najbardziej zwraca uwagę na to, żeby dużo się działo pod kątem rozrywkowym, tak? Czyli my na to odpowiadamy właśnie głównie tymi wydarzeniami typu Dzień Młodzieży, typu właśnie ta Noc Młodych, żeby pokazywać im i angażować też ich w te działania, które się tutaj dzieją. Ale też zwracają uwagę właśnie na takie działania partycypacyjne, czyli to jest też taki cały proces, tak, który my tutaj przechodzimy od tej diagnozy, która została wykazana, czyli to, czego młodzież mówiła, czego jest najmniej, ale też tego, że czują, że nie mają wpływu i chcemy im dać ten wpływ, czyli chcemy im pokazać, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół nich i tak jak na przykład ta aplikacja, to nie jest tak, że my sobie siedliśmy, wymyśliliśmy, czy ta strategia, którą siedliśmy, wymyśliliśmy i schowamy do szuflady, tylko angażujemy ich od samego początku i to też zostaje doceniane przez nich, bo oni to widzą, jak rozmawiamy z młodymi na przestrzeni nawet tych dwóch lat, czy tego półtora roku, kiedy tutaj to wszystko się zaczęło dziać, to oni wskazują, że rzeczywiście widać, że to się zmieniło i widać, że to idzie w dobrą stronę. No a też dzięki temu dostaliśmy też docenieni na poziomie europejskim, bo ten tytuł też się bierze z tego, że komisja, która oceniała ten pierwszy etap wniosku, zwróciła właśnie uwagę na to, jak działamy partycypacyjnie z młodymi, czyli jak młodzi mają wpływ na to, co się będzie działo w Kielcach.
3: Po złożeniu tej drugiej części aplikacji pozostaje nam czekać na część jesienną i oczywiście na te jesienne wyniki, gdzie zdecyduje się to, czy Kielce zostaną Europejską Stolicą Młodzieży 2029. A kto o tym zdecyduje?
5: Decyduje naprawdę szeroka grupa instytucji europejskich, czyli od Komisji Europejskiej, przez Radę Europy, Parlament Europejski, Komitet Regionu, więc to jest naprawdę około 20-25 instytucji na poziomie europejskim, które współpracują z Forum Młodzieżowym, Europejskim Forum Młodzieżowym i to eksperci delegowani przez te instytucje oceniają ostatecznie nasz wniosek. Najpierw oczywiście dokumentowo, czyli pod tą aplikację, a później oceniają wystąpienie pani prezydent i osoby młodej już na żywo w Brukseli.
3: To wystąpienie, o którym przed momentem słyszeliśmy w Brukseli, dopiero jesienią, no ale jak na razie pozostaje nam czekać na ocenę tego drugiego wniosku. Znaczy wniosek jest ten sam, ale druga jego część. Przypomnijmy, że 7 października nastąpi złożenie ostatecznej, finałowej aplikacji, a 18 listopada prezydentka Kielc wraz z młodymi ludźmi zaprezentują kandydaturę Kielc w Brukseli. Wyniki poznamy pod koniec listopada podczas oficjalnej gali. W skład jury wchodzą przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak Rada Doradcza do Spraw Młodzieży Rady Europy czy też Europejskie Forum Młodzieży, a także Europejski Parlament Młodzieży. Jest również Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. Trzymamy naprawdę mocno kciuki za Kielce i za to, żeby się udało, tym bardziej, że ta lista miast, które kandydują do tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku, jest naprawdę bardzo krótką listą. Ja raz jeszcze przypomnę, że w sumie na tej liście jest tylko 5 miast. Oprócz Kielc, które reprezentują Polskę, są także miasta ze Szwecji, Bułgarii, Słowacji oraz z pogranicza Niemiec i Holandii. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasze weekendowe spotkanie na antenie Meloradia na 103,9 FM. Dzięki za wspólnie spędzony czas przy magazynie reporterów. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
3: Pora zaczynać nasze dzisiejsze weekendowe spotkanie na antenie Meloradia na 103,9 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, zapraszam, a dziś powiemy sobie o wyjątkowym wydarzeniu, które już za tydzień będzie trwać właśnie między innymi w tej chwili. Mowa oczywiście o tegorocznym Święcie Kielc. Słuchajcie, to co się będzie działo w stolicy świętokrzyskiego, to jest jakiś odlot i kosmos. Przed nami oczywiście najkrótsze noce w roku, a w przyszły weekend cały weekend i moc atrakcji. Co dziać się będzie? Będzie teatralnie, będzie muzycznie, będzie tanecznie. Właściwie nie sposób powiedzieć o wszystkim, co dziać się będzie. Będą warsztaty, będą spotkania, będą wystawy, mnóstwo wszelkiego rodzaju imprez. Otulenie dotykiem, będą imprezy nad Kieleckim Zalewem. Będzie również wszelkiego rodzaju atrakcje dla dzieciaków. No dużo, dużo, dużo i jeszcze trochę. Chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie jarmark na Sienkiewicza i to jeszcze jeden dzień dłużej niż będzie trwać Święto Kielc. A my przenosimy się już teraz właśnie na kielecki rynek, ponieważ tam odbyła się w minionym tygodniu konferencja prasowa, którą sobie przypomnimy. I właśnie na tej konferencji o tegorocznym Święcie Kielc bardzo dużo się mówiło.
4: O sile każdego wydarzenia, o jego powodzeniu świadczy dobry i zgrany zespół. A jak Państwo widzicie, na to w Kielcach nie możemy narzekać. To jest tylko część osób, które w to wielkie przedsięwzięcie jest zaangażowana, ale już oni stanowią swoją energią i siłą świetny prognostyk na to, że to będzie wydarzenie absolutnie wyjątkowe. To jest święto naszego miasta, chcemy ze sobą pobyć, chcemy się wspólnie cieszyć z tego, jak nam się miasto pięknie rozwija. Chcemy się podzielić ze sobą wzajemnie życzliwością, przyjaźnią, dobrym uśmiechem, ale to jest też moment, kiedy chcemy chcemy przywitać bardzo mile turystów, którzy mamy nadzieję już w tym pierwszym weekendzie wakacyjnym także będą podróżować po Polsce i wielu z nich zawita do naszego miasta, a tutaj naprawdę będzie czekać na nich całe mnóstwo atrakcji. Święto będzie trzydniowe, ale jarmark tradycyjny na ulicy Sienkiewicza rozpocznie się już w czwartek, więc przez 4 dni będzie można przybierać w różnego rodzaju produktach, które na naszych stoiskach się pojawią. Samo święto ruszy w piątek, będzie trwało sobotę, będzie trwało w niedzielę. No oczywiście jak święto, to także gwiazdy. W tym roku także zagwarantujemy mocne doznania muzyczne. Sobota będzie mocnym dniem koncertowym, bo te koncerty główne będą na 2 scenach. Na scenie w parku miejscem gwiazdą będzie zespół Dżem. Idziemy w tradycję i trochę sentyment, ale scena na rynku to już będzie Natalia Schroeder. Natomiast niedzielny koncert będzie koncertem, który jego gwiazda została skonsultowana z młodymi ludźmi, którzy podczas dużych konsultacji w Urban Labie i w swoim środowisku wskazali, że z propozycji, które się pojawiły, to będzie Fukaj, który rozgrzeje tutaj emocje w niedzielę na kieleckim rynku. Ale Święto Kielc to nie tylko te stałe punkty, ale to bardzo dużo przestrzeni w mieście. Jak zliczyliśmy, a nie było łatwe, bo atrakcji jest bardzo dużo, będzie 16 lokalizacji w naszym mieście, w których będą przygotowane jakieś wydarzenia, jakieś atrakcje, jakieś preteksty do dobrych spotkań, a także strefy aktywności. Oczywiście będzie cała masa tradycyjnych rzeczy, które kielczanki i kielczanie pokochali. Będzie korowód, będzie scena taneczna, będzie scena sportowa, będzie święto róż w ogrodzie botanicznym. W parku miejskim od zeszłego roku mamy strefę, która powstaje we współpracy z wodociągami Kielce, więc ona jest związana z wodą. Ten koncept Dżemu, który finansuje wodociągi Kielce, to nie wszystko, ponieważ staw w parku miejskim także zmieni się w przestrzeń, gdzie sporty wodne będą królować. Zapraszamy po raz kolejny na kajaki i na rowerki wodne, ale mamy także nowości podczas tego Święta Kielc i także nowych partnerów. Będzie strefa specjalnie dedykowana dzieciom, całym rodzinom, ale przede wszystkim dzieciom. To będzie strefa na Placu Literatów, którą będą się opiekować Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum Nauki. Natomiast zupełną nowością i takim mocnym akcentem, od którego będziemy zaczynać, będzie piątkowa sztuka po sąsiedzku, którą będziemy angażować i zbierać przechodniów i mieszkańców do wspólnego przeżywania, integrowania się przy naprawdę dobrych, artystycznych doznaniach. Ja sygnalizuję Państwu bardzo ważne i intrygujące punkty tegorocznego Święta Kielc, ale moi współpracownicy zdradzą trochę tajemnic, uchylą rąbka, natomiast na pewno będziemy całość prezentować już podczas wszystkich wydarzeń, więc nie sposób do nas nie dołączyć, bo to będzie coś absolutnie wyjątkowego, coś, co pozwoli nam rozpocząć bardzo dobrze wakacje i pokazać, że jesteśmy wspólnotą, lokalną, kielecką wspólnotą, która potrafi budować swoją tożsamość i mimo czasem gorących, napiętych sporów i dyskusji potrafi się lubić i być dla siebie życzliwa.
3: I zgodnie z zapowiedzią prezydentki Kielc Agaty Wojdy o szczegółach opowiedzieli jej współpracownicy, a tę opowieść o tegorocznym Święcie Kielc rozpoczął wiceprezydent Tomasz Porębski.
8: W sobotę tuż po godzinie 14 zaprosimy mieszkańców i wszystkich turystów do wspólnego korowodu, a umówmy się, że w Kielcach naprawdę potrafimy w korowody. Myślę, że obrazki z korowodu przy okazji Świętego Mikołaja obiegły całą Polskę, ale też te korowody, które miały miejsce w poprzednich latach Święta Kielc, także cieszyły się dużym zainteresowaniem i wierzymy, że tak samo będzie w tym roku. Nie zabraknie pięknych, bajkowych postaci. W tym roku będzie królowała królowa śniegu. Może trochę nie pasuje do klimatu, ale wierzymy głęboko w to, że atmosfera będzie gorąca i że też pogoda będzie gorąca, więc takie delikatne ochłodzenie się przyda. Korowód dotrze na rynek, tutaj wspólnie zatańczymy, a to też potrafimy robić świetnie. W tym roku nie będzie to ani Belgika, ani Polonez. Zaprosimy do czegoś innego, ale myślę, że będziemy potrafili włączyć wielu mieszkańców do wspólnej zabawy. Potem korowód kieruje się w stronę Placu Artystów i tam będzie królował już taniec tego dnia. I zarówno Szkoła Kieleckiego Teatru Tańca, jak i wszystkie szkoły tańca, które są w Kielcach, będą mogły zaprezentować swoje umiejętności w pięknej scenerii tam z tyłu mamy oczywiście Pałac Biskupów, wzgórze zamkowe, więc wyglądało to w roku poprzednim cudownie i jesteśmy przekonani, że tak samo będzie w tym roku. Sobota będzie taneczna, z kolei niedziela będzie bardzo sportowa. Bardzo dziękujemy naszym klubom, stowarzyszeniom sportowym, które się zaangażowały. Jest ich tak dużo, że zaczynamy już o godzinie 12 i do godziny 20 będą pokazy, ale bardzo nam zależy na tym, żeby to była strefa aktywności dla najmłodszych, ale też tych trochę starszych mieszkańców, więc przygotowaliśmy mnóstwo stoisk i tam ten sport będzie królował i wierzymy głęboko w to, że ta strefa będzie także cieszyła się ogromnym powodzeniem. Pani prezydent wspomniała, że będą rowerki wodne i kajaki w sobotę. W niedzielę także w Parku Miejskim będą kajaki, więc gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych możliwości. Mówiłem o tańcu, natomiast taniec będzie też bardzo ważnym elementem piątkowego wydarzenia i to będzie takie niezwykle mocne otwarcie tegorocznego Święta Kielc. Coś, co do tej pory się nie zdarzyło, a myślę, że będzie ogromną niespodzianką i tutaj szczególnie mocno chcielibyśmy zaprosić mieszkańców właśnie, żeby przed godziną 20 pojawili się na placu przed katedrą, na placu Najświętszej Maryi Panny, ale o tym wydarzeniu więcej powie pan dyrektor Grzegorz Pańta, który jest prawdziwym mózgiem operacyjnym tego wydarzenia.
3: Podobno o tańcu się nie mówi, taniec się tańczy, ale my spróbujemy opowiedzieć o tych tanecznych wydarzeniach podczas tegorocznego Święta Kielca. Zrobi to dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Grzegorz Pańtak.
9: Sztuka po sąsiedzku to taka akcja integrująca mieszkańców, spacer symultaniczny, tutaj uliczkami Śródmieścia. Zaprosimy do takiego odwiedzenia naszego miasta i po drodze spotkamy taniec, który właśnie będzie działaniem performatywno-artystycznym. Później przejdziemy dalej i spotkamy działania teatru dramatycznego. Później przejdziemy dalej i znajdziemy działania operowe, które się rzadko odbywają, może tak w przestrzeni miejskiej, to może być ciekawe. A na końcu zaprosimy wszystkich na rynek i tutaj Kielecki Teatr Tańca i również Orkiestra Filharmonii Świętokrzyskiej zaproszą Państwa na przyjazny, przyjemny koncert muzyki operetkowej. Myślę, że będzie można potańczyć, pośpiewać. Także myślę, że to wydarzenie zintegruje nas i przede wszystkim cieszymy się, że włączyli się w to mieszkańcy. Prywatni przedsiębiorcy udostępnili balkony, na których będzie rozgrywała się ta akcja. Także Kielecki Teatr Tańca i Urząd Miasta myślę, że zaprasza w tym roku na takie szczególne i no jakieś specjalne wydarzenie. I myślę, że Państwo możecie do nas przyjść. Zapraszamy taką tutaj drobną anegdotkę powiem. Jeżeli Państwo chcecie, przyjdźcie z takimi małymi lustereczkami na plac Najświętszej Marii Panny przed katedrą i tam sobie błyśniemy do siebie przyjaznym błyskiem. Także widzimy się 26 o godzinie 19.30 i idziemy razem po Kielcach.
3: To już co nieco wiemy na temat tegorocznego zbliżającego się Święta Kielca. Więcej szczegółów zdradzi nam dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach, Jacek Kowalczyk.
10: Dzień dobry, ja powiem o tych najprzyjemniejszych rzeczach, czyli o naszych partnerach. Tak duże przedsięwzięcie, myślę, że największe w historii miasta święto nie odbyłoby się dzięki naszym partnerom. Policzyliśmy ponad 60 partnerów w ramach naszego jarmarku, to jest 100 wystawców, a na scenie i tej sportowej, i tej artystycznej wystąpi ponad 1000 młodych ludzi. To jest rzeczywiście skala największa. Też wymienię dwóch partnerów nowych w naszym przedsięwzięciu. To po pierwsze Teatr Stefana Żeromskiego. Aneta Wirzynkiewicz, znana aktorka teatru ze swoim zespołem, wystąpi w piątek, ale oczywiście w niedzielę zapraszamy także na podsumowanie Dzikiej Róży. No i Baza Zbożowa. Pomieszaliśmy, Marek Wrona i zespół Bazy Zbożowej przestawił plany i dzisiaj 20-lecie Bazy Zbożowej to także Święto Kielc. Piątek, sobota, niedziela, komiksy, dobra zielona herbata, pozytywna energia także muzyczna, artystyczna z Bazy Zbożowej będzie płynąć. I to, co jest jakby najważniejsze, że to jest pozytywna energia, wspólne działanie, 16 stref pomoże każdemu znaleźć coś miłego i nowość, która kiedyś była, a wraca, także Luna Park na Placu Wolności, więc to będzie też taki strzał w dziesiątkę.
3: To zaglądamy do już wywołanej właśnie przed momentem Bazy Zbożowej, która w tym roku także dołącza do organizatorów Święta Kielc. Marek Wrona, prezes Federacji Kulturotwórczej Baza Zbożowa, o tym, co dziać się będzie przy ulicy Zbożowej.
11: W czasie Święta Kielc czeka nas w bazie bardzo dużo atrakcji, spektakle, koncerty, wydarzenia sportowe, kulturalne i wszelkie możliwe. Warsztaty ceramiczne, warsztaty fotograficzne, no długo wymieniać. Wszystko znajdziemy na naszych stronach internetowych. Najlepiej znaleźć nas na Facebooku, Baza Zbożowa. Tam jest opublikowane całe wydarzenie razem z całym szczegółowym programem. W szczególności chcielibyśmy zaprosić na sobotnie wydarzenia, bo w sobotę już od godziny 15.30 na dużej scenie w małej hali odbywać się będą koncerty zespołów naszych bazowych, a później od godziny 18 zaczynamy rap bazę, czyli cała ekipa Shockwave i rap do godziny 22, a dla tych, którzy poczują zmęczenie, potem sound healing w wykonaniu Otuliny aż do pierwszej w nocy.
3: Nie sposób chyba wymienić wszystkich instytucji, które włączają się w organizację tegorocznego Święta Kielc, ale na pewno jednym z nich jest Dom Kultury Zameczek, który w tym roku obchodzi także swój wyjątkowy jubileusz, o czym opowie Magdalena Nowaczek, dyrektorka Domu Kultury Zameczek.
12: Dom Kultury Zameczek po raz kolejny w tym roku, 27 tym razem czerwca, czyli sobota, będzie to będzie Dzień Domu Kultury Zameczek. Scena dla Ciebie, 28 edycja. Fantastyczna. W tym roku rekordowa ilość uczestników. Przekroczyliśmy liczbę 240, więc naprawdę jest dobrze, bo to pokazuje, że zainteresowanie naszym festiwalem z roku na rok coraz bardziej rośnie. Już mamy w tym momencie 30 finalistów. Jury wyłoniło 30 finalistów, więc bardzo się cieszę, że już powolutku zbliżamy się do finału. I tak jak wspomniałam, o godzinie 16.30, 27 czerwca, tutaj na rynku odbędzie się finał tego festiwalu Scena dla Ciebie. Wystąpił również gościnnie Viola Dzikman wraz ze swoim zespołem, a creme de la creme tego dnia to koncert Natalii Schroeder wraz z zespołem oczywiście, więc fantastyczna gwiazda, którą myślę wszyscy Państwo doskonale znacie. Będzie czego posłuchać, będzie na kogo popatrzeć. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Tak wygląda sobota na rynku.
3: A pełny program tegorocznego Święta Kielc znajdziecie na stronie internetowej Kieleckiego Ratusza.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marek, szefowa Cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
9: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
8: Kiedy wyruszasz?
9: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue-świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji EcoG z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
1: Siemano, zaczął się najdłuższy dzień w roku, dzień, na który czekaliśmy bardzo długo, punktualnie o 10:26. Zacznie się astronomiczne lato, to jest naprawdę ostatnia prosta, ostatnie odliczanie. Odliczajcie z nami The Fate of Ophelia, Taylor Swift na początek, to jest weekendowe Melo, pokaż się.

Meduza, Don't Wanna Go Home, to oni robią tę magię na Tomorrowland, to oni sprawiają, że bilety rozchodzą się od tak, dosłownie, po pstryknięciu palca, i tak było też w tym roku, ponad 3 miliony ludzi chciało je kupić, chciało się dostać, ale cóż, nie jest tak łatwo, jak można by, jakbyśmy chcieli, żeby było. Można cały czas jeszcze pomyśleć o tym, by zgarnąć wejściówkę na Sunrise Festival w Kołobrzegu, tam Meduza również zagra, tam również jest wspaniale i my również tam będziemy, chcielibyśmy się z wami spotkać. Flip It, Charlotte i Snoop Dogg w Melo Radio już teraz, weekendowym Melo, a za chwilę Felix, ja and Boy You Tell Me.

0: Elki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Uwaga, ostatnie odliczanie. Na zegarki wjechała 10:26, a to oznacza, że oficjalnie powitaliśmy astronomiczne lato w tym roku. Potrwa oczywiście do 22 września. Dzisiaj, dziewczyny, chłopaki, najdłuższy dzień w roku, więc nie zmarnujcie go, zaplanujcie go w jakimś fajnym miejscu. A w ogóle to dajcie znać, bo może już coś zaplanowaliście. Jak ten najdłuższy dzień w roku będzie wyglądał? Czekam na was przy WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc wydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
12: Mediamarkt.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
14: Marek, szefowa Cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

Jackson i Agatino Romero. Pedro, również u Artura. Nie wiem, czy na działce, czy gdzie, ale chciałbym opowiedzieć wam o zdjęciu, które od Artura dostałem, bo to naprawdę jest warte uwagi. Radio ma tę przewagę nad innymi mediami, że może uruchomić waszą wyobraźnię, więc teraz. Wyobraźcie sobie trawnik, ale taki, wiecie, udeptany. Dużo ziemi, widać jakieś takie łaty. Pośrodku wkopana wanna, taka narożna, koloru niebieskiego. W środku wody tyle, co no mniej więcej w szklance, nie więcej. I Artur w tej wannie siedzi z podpisem jaki milioner. Taki basen. Artur, jak podeślesz mi do siebie na miary, to ja ci coś muszę od nas wysłać, żeby tam logo Meloradia przy tym się jeszcze pojawiło. A teraz Gips i Dope House numerem Win w Meloradiu. To jest Weekend of Melo. Fajnie, że jesteście.

0: proszę bardzo, 10:26 mamy lato. A dajmy jeszcze fajerwerki. Kto powiedział, że w czerwcu nie można strzelić fajerwerkami? Przynajmniej w radiu. Jak lubicie lato, to dajcie znać na naszym kanale nadawczym. Dajcie serducho.
1: A już o 11:00 zagramy.
0: Ale Farm & Body Talk. A jak już tęsknicie za zimą, to nie dawajcie. Może są i tacy, ja wiem. Zaraz do was wracamy.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
5: No to wjeżdżamy w 11, ale Farben, René Miller z numerem Buddy Doctora, a za chwilę Armin van Buuren, In and Out of Love. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już zajmujemy się muzyką. Opoka, siemano.

0: Bob Sinclair w Cruise'a I Can Wait w weekendowym Melo. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku. No i jak ten najdłuższy dzień w roku u was wygląda?
1: Prawie 40 km będzie zrobione. Właśnie jadę pod Góreczkę, także przepraszam za tą zadyszkę, ale mam co robić. Także najdłuższy dzień. Zacząłem na sportowo.
0: Łukasz, pozdrawiamy, oby do mety. Dodam tylko, że Łukasz na rowerze te 40 kilosów dzisiaj chce zrobić. No, niezłe wyzwanie przy tylu stopniach na termometrach. A u was co tam słychać? Jak wygląda niedzielne przedpołudnie? Czekam na was na WhatsAppie, meloradio.pl, wbijacie na smartfonach. Na dole znajdziecie WhatsApp, opcja do wysłania głosówki. A to już Michael Calfon, Treasured Soul w Melo.

0: właśnie was słuchamy. Proszę, odpiszcie. Właśnie teraz ktoś do mnie pisze. Nie wiem, czy słyszycie w radiu, że czytam to, co do mnie piszecie. Przedstawcie się chociaż, bo nawet nie wiem, kto to do mnie pisze. Ale jakbyście mieli ochotę nawiązać z nami kontakt, to WhatsApp do waszej dyspozycji. Sorry, papi, Topic G. Już przed momentem.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie masz żadnych

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
16: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Bądź duży, Natalia Nekiel w weekendowym Melo. To jest zabawa dla dużych dzieciaków. Mówiąc zupełnie szczerze, kiedy pierwszy raz poleciałem na Tomorrowland, to czułem się, jakbym trafił do jakiegoś najpiękniejszego Luna Parku na świecie. Tyle kolorów, tyle wspaniałych ludzi, tyle niezwykłych scen i super muzyki. Naprawdę warto na to czekać. A na co czeka Patrycja, która zgarnęła od nas to szczęście i oczywiście przeżyje Tomorrowland w tym roku razem z Melo Radiem?
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No właśnie, bo ludzie tam są najpiękniejsi. Pozdrawiamy dziewczyny i widzimy się w Boom już niebawem. A wy niebawem być może też sięgniecie po coś takiego, po co sięgnęła Patrycja, po zaproszenie do przeżywania emocji. Milki David Guetta w Melo.

0: Gigi D'Agostino gra u nas Shadows of the Night, tu weekendowe Melo. Na zegarkach prawie południe. Od niespełna dwóch godzin mamy już astronomiczne lato. Fajnie, że jesteście razem z nami w ten najdłuższy dzień roku. Dajcie znać, jakie macie na dziś plany.
1: A już o 12 zagramy.
0: Bo jak nie macie, to ja wam coś podpowiem za chwilę. Ale to za chwilę. Good Boys, The Albi będą pierwsi.

Cześć, wjeżdżamy w 12. Good Boys Day, Albi, to jest pierwszy numer ode mnie, a potem Calvin Harris, który w tym roku pierwszy raz na Tomorrowland w Belgii. My Way to będzie numer od niego.

Hello, jeben w Melo Radio, gorący numer, bo gorąco na dworze. Dzisiaj ponad 30, znowu może pokazać termometr tu i tam. Dajcie znać, ile teraz u was, a ja mam protip dla was. Jeżeli macie ochotę się ochłodzić po kosztach, to proszę bardzo, stawiamy wiatrak. Uwaga, zamrażamy butelkę w wodzie, stawiamy przed wiatrakiem i włączamy go najmocniej, jak się tylko da. Warunek jest taki, że to działa, pod warunkiem, że ma się wiatrak. Jak go nie macie, to dzisiaj raczej będzie problem, żeby kupić. Może macie lepsze sposoby na to, jak się chłodzić w takie upalne dni, jak dziś, jak pierwszy dzień lata, jak 21 czerwca. Czekam na was na WhatsAppie. Kizo przed wami.

tak, żeby się pobujać trochę po południu w niedzielę. Bausa z numerem Magnetic. Głosujcie na swoje ulubione numery do 30 Meloradia, player meloradio.pl. Notowanie już czeka na was. Głosowanie ruszyło, a kolejny na antenie w piątek o 18:00.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: O reklamie.

Jaki to jest numer? Ten Up The Love i Forest Movement w Melo Radio. Tak wam gramy w weekendowym Melo po 12. Robert wysłał fotę z jakiejś apki chyba. 22 kilosy na rowerze zrobione w 2 godziny. Pozdrawiamy i gratulujemy. No nie wiem, gorąco trochę chyba jak na rower. A jak za gorąco, to co zrobić? Jak się ochłodzić dzisiaj? No i tu przychodzi z propozycją Magdalena. Można się polać wodą z węża ogrodowego. Siebie czy sąsiadów dopytuję, bo wtedy byłoby chyba śmieszniej. Pozdrawiamy też Jarka Łukasza, Łukasza Jarka. 28 stopni. Na leżaku w cieniu da się przeżyć, napisał. No i to jest podejście do życia. Weekendzie trwaj.

0: Dzisiaj lato nie tylko w myślach, ale też na zewnątrz. U Sławka 31 stopni na zewnątrz, a w basenie 38. Dopisek taki od niego, u mnie dzisiaj jak w Turcji. Sławek, pozdrawiamy. No pięknie tam u ciebie, bardzo fajnie, przyjemnie. Wskoczylibyśmy chętnie, schłodzili się trochę w tym baseniku. Ale ja też nie narzekam. U mnie, niech ja spojrzę, 20 stopni, klimka działa. Może i basenów nie ma, ale też jest fajnie.
1: A już o 13 zagramy
0: Beauty and a Beat, gorący numer. Nicki Minaj i Justin o 13 punktualnie w Meloradio.

na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błon śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
8: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
9: Meloradio.
8: Ale proszę uzasadnić.
9: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
8: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
9: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
8: Iga Dudziuk
9: i Mikołaj Kujawiński.

Siemano, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Inni gadają, a my już do was wysyłamy numer od Justina Biebera i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A poka, siemanko.

No muszę przyznać, że jego sety to moje ulubione. Takie jedne z ulubionych. Anima Bad Angel w Melo Radio, a śpiewała Liza razem z nim. A młodość dla wielu z was, albo piękne wspomnienia z czasów, które chcielibyście pamiętać, to być może Scooter, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Tak, pojawi się w Kołobrzegu na festiwalu, który historią sięga 2003 roku. Wtedy wszystko zaczęło się w kołobrzeskim amfiteatrze, ale po kilkunastu latach po prostu tam zrobiło się za ciasno i trzeba było to przenieść na Podczele. I tam się właśnie spotkamy w tym roku i przez 3 dni będziemy bawić się razem. Bądźcie z nami w każdy piątek, Sunrise on Air na antenie Meloradia i wejściowy na Sunrise Festival. A teraz coś od jednej z gwiazd tegorocznej edycji, The Logical Song w Melo.

Bartek pyta, czy on też tam będzie. Domyślam się, że chodzi o Podczele, prawda? Urzel, tak jest, Moving to the Sun. Jest właśnie w trakcie trasy koncertowej o tym samym tytule i w ramach tej trasy właśnie wystąpi na Sunrise Festival. Już za niedługo. Feel This Moment za kilka chwil.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja. Reklama. Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
3: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. O reklamie. Tak gra Melo.

Lama in my living room, Aaron Chupa i Little Sisnora w Melo Radio. To weekendowe Melo. Zaczęliśmy z grubego C, od dobrych informacji, że lato się zaczyna, że dziś najdłuższy dzień w roku, że 30 stopni na termometrach i super okazja, żeby wyskoczyć gdzieś nad jezioro, nad rzekę albo pokąpać się w przydomowym basenie. A to już przychodzą nam alerty RCB. Dajcie znać, jak u was, czy popołudnie zapowiada się burzowo i groźnie, bo mnie taka wiadomość w centralnej Polsce przyszła. Możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Ale chyba jeszcze nie teraz, bo na razie słońce świeci.

0: Bledka, tańcz. Dobry moment, żeby potańczyć. Prawie 14. Dlaczego nie? Niech niedziela będzie najpiękniejszym dniem tego tygodnia, tego weekendu. Za chwilę zagramy coś pod nóżkę. Mam parę dobrych, mocnych propozycji. Zaczniemy od tego numeru.
1: A już o 14 zagramy
0: Fast Cars and Superstars.

0: autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Melo Radio.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, dziękuję gminy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Siemanko, 14 na zegarkach, za chwilę podejmij wyzwanie, jeśli macie ochotę sięgnąć po meloskiety, to dzwońcie 321-321-777 Foskors in Superstars na początek. Opoka, cześć.

Show Me Love, Robin Schulz w Melo. Podejmij wyzwanie. No i co, miał być Nikodem, ale u niego burza z tego, co mówił, więc być może od internetu urwało mu kabel albo coś w tym stylu, więc robimy inaczej. Skoro u niego burza, chciałem poprosić go o to, żeby pokazał mi, jak ta burza brzmi. Proszę o to w takim razie was, skoro Nikodem się zmył, więc wyślijcie głosówki na naszego WhatsAppa, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jak sobie na smartfonach wbijecie nasz adres, to na dole jest okienko do wysłania głosówek. Pokażcie, jak brzmi najbardziej przerażająca burza, bo jak się oswoimy z tym, co złe, to potem nie będziemy się może tak bardzo tej burzy bać. Czekam. Najbardziej kreatywna burza. Oczywiście otrzyma ode mnie Melo z Kiety. A teraz Don't Leave i Accent w Melo Radio. Tak gramy wam w weekendowym Melo.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, Henryka Mamil w Melo Radio. Gorące numery tylko u nas, bo tak podkręcamy tempo, jak to tylko możliwe. W końcu wielkie odliczanie do wakacji już zaczęte.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Express Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak! Wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Vice Lania z numerem Stars. Żeby nie było, że nie jestem słowny, to ja naprawdę chcę wysłać do kogoś z was skiety. Pytanie mi brzmiało, jak brzmi najstraszniejsza ze strasznych burz. No i proszę bardzo, odezwała się Marta.
1: Burza u nas w Piastowie dzisiaj brzmiała mniej więcej tak.
0: Przeżyjmy to jeszcze raz. A jeszcze raz. Marta, naprawdę z takimi burzami to ja mógłbym na koniec świata jeszcze dalej. Ściskamy cię mocno i skiety wysyłamy. Tylko aby burza przyszła, to uważaj, bo żeby nie przemokły. Chociaż do klapsów pasują, to trzeba przyznać. David Guetta i Alok teraz z numerem Run Run River. Fajny numer.

0: Uwielbiam. Uwielbiam po prostu i ten numer i Shimze. Fire, fire w Melo Radio. Ogień, a jak u ciebie dzisiaj?
1: Słuchaj, ja widziałem, ogień, że jest ogień na ulicach na przykład, bo tak z 200 typa przejeżdżało na deskorolkach ulicą, więc jak jeszcze się pospieszysz, to może ich dogonisz.
0: Z grillem w ręce jeździli, bo dzisiaj wszyscy grillują. Co chwilę dostaję takie zdjęcia, a to od znajomych, a to gdzieś na WhatsAppie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odpoczywają.
2: A już o 15:00 zagramy
1: Just the way you are.
0: A jeszcze mocniej tych, którzy harują dzisiaj, bo przecież i tacy są. Bawcie się dobrze, po 15:00 Konrad Traczyk w Melo, a ja wracam za tydzień.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
8: Jakoś tak człowiekowi od razu przyjemniej na myśl o tym, że co prawda jutro poniedziałek, dzisiaj niedziela, ale w piątek zaczynamy wakacje. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To anima w Meloradiu na kwadrans po 15. Wiecie, co jest najpiękniejsze w dorosłości? Że jak macie ochotę na przykład zjeść tort, to nie musicie czekać do urodzin. A wiecie, co jest jeszcze piękniejsze? Że na przykład za taką zachciankę Melo może wam zapłacić. Albo za zupełnie inną. Już jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Meloradiu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, po co potrzebujecie siana. A już jutro takie siano będziecie mogli mieć do wydania. A my gramy dalej. Wish You Were Mine. Już teraz...

0: to Bob Sinclair, to Melo Radio, to 27 minut po 15. Za chwilę powiem wam o tym, co zrobić, żeby nie zaliczyć przypału podczas internetowych zakupów. Jeszcze przed 16 zagra nam też m.in. Ed Sheeran, to za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne? W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W Bajce czy w Chęcinach?
7: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
6: Kiedy wyruszasz?
7: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 10 32 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
8: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
9: Uwaga, super promocja w Teddy.
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Po reklamie.

To Sound of Legend w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 16. Kupili na promce leżaki, a teraz nie będą mogli się nawet położyć. Taki filmik się ostatnio, słuchajcie, w internetach pojawił. Jest ta stronka taka od taniego zamawiania rzeczy z zagranicy. No i tam trzeba mocno uważać, się okazuje. No bo ostatnio pewna rodzinka kupiła sobie właśnie 12 leżaków. No i co się okazało? Że one mają tak z 5 centymetrów. Także człowiek tam się nie położy, ale jak mają na przykład chomika, to będzie pewnie zachwycony.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Mel Radio, to Ignite. No i od razu, nawet jeżeli wracacie właśnie na przykład z nadmorza, z takiego weekendowego wypadu, to przyjemniej z taką muzą, prawda? No to po 16 oczywiście też podkręcimy tempo.
1: A już o 16 zagramy
0: Can't Deny It. Oj, będzie można poruszać palcami na kierownicy albo nawet trochę gdzieś tam bioderkami na fotelu. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, piekuj te kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

No musicie mi wybaczyć, ja wiem, że jest gorąco, ale ja jeszcze tutaj tę temperaturę podniosę, bo Candy Night otwiera nam 16, a za chwilę też m.in. David Guetta. Konrad Straczek, witajcie, zapraszam.

Nie zwalniamy tempa w Meloradiu. Przy niedzieli topik Becky G za nami, a Straż Miejska w Bogatyni pokazała ludzkie oblicze. Chłopiec tam ostatnio sprzedawał lemoniadę, no żeby tam trochę odciążyć swoją rodzinę, no ale ktoś stwierdził, że podkabluje i zadzwonił po Straż Miejską. Ta na szczęście zamiast mandatu wykupiła całą tę lemoniadę, no i też strażnicy stwierdzili, że całkiem smaczna. Można? Można. A wy jak zarobiliście swój pierwszy hajs w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na wasze głosówki, odnośnik na meloradio.pl.

A się klimatycznie zrobiło. W Bogatyni ostatnio strażniczki miejskie, które zostały wezwane do chłopca, który sprzedawał lemoniadę, wykupiły cały towar. A ja pytałem was o waszą pierwszą robotę. Kamil napisał na WhatsAppie Melo, że on zbierał butelki po okolicy, a potem oddawał je do sklepu, żeby trochę zarobić. No to ewidentnie wyprzedziłeś obecne czasy. Sandra z kolei roznosiła ulotki po blokach. Jak napisała, najgorsze było zawsze dostanie się do bloku z kodem. Jaka była pierwsza robota Don Diablo, to nie wiem, ale on u nas już za chwilę. To Melo Radio, zostańcie z nami. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,9%. 27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: dalej masz. Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. O reklamie.

0: Iman Black w Melo. Tak, podkręcamy tempo. Coraz bliżej Tomorrowland w Belgii. Tam będzie bardzo gorąco i niesamowite przeżycie przed nami, wami. To wszystko możecie zrobić razem z Melo Radiem, tak jak Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza. Ale chcę też zobaczyć tę całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie. Wy też możecie do nich dołączyć. Wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland w Belgii.

0: No tego numeru to można słuchać w zapętleniu. Justin Bieber i Nicki Minaj z Beauty and the Beat jeszcze przed 17 w Melu Radiu. Po 17 też nieźle podkręcimy tempo. Oj, dużo dobrych numerów będzie.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. John Summit, The Chainsmokers, punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy. Do tego bądźcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Select.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest fresh!
11: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
12: Wszystko masz tuż pod nosem! Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody!
11: Kiedy wyruszasz?
12: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: All the time na dobre wejście w 17. Trochę sobie poczarujemy za chwilę też z Lady Gagą i w przygotowanej przeze mnie playce też chociażby Bibi Rexa. No to co, gramy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie.

Dub Dogs na antenie Meloradia, kwadrans po 17, a ja słuchajcie, spojrzałem na kamerki internetowe w niektórych polskich miastach nadmorskich, no i patrzę trochę z przerażeniem, bo na plaży ludzie są, ale parawanów to tak w porównaniu do poprzednich lat prawie wcale nie ma, mimo że ludzie leżą. Także trzeba to szybko ratować, stawiajcie parawany, jak już będziecie na urlopach za granicą, to pamiętajcie o rezerwowaniu leżaków ręcznikami o 6, no i nie zapomnijcie o skarpetkach do sandałów. No nasza polska tradycja musi przetrwać.

0: Andrea Bocelli, David Guetta i DNA w Melo. Tak podkręcamy tempo, a za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby żyć długo i szczęśliwie. Czyli o sekrecie długowieczności będzie, zagra nam też Katy Perry. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Powiem dla kolegów, że tu więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe. 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Meloradio.
18: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
19: Skoda. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

Co zrobić, żeby przeżyć 117 lat? No, okazuje się, że najlepiej jeść jogurt. No to, że zdrowa dieta to podstawa, no to wiadomo, przecież nie od dziś. No ale właśnie, pewna Hiszpanka tyle lat pożyła, robili jej różne badania, wyniki miała perfekcyjne jak dużo młodsza osoba. No a tym sekretem długowieczności miało być właśnie jedzenie jogurtu. No to jutro co? Wszyscy do sklepu kupują, jedzą, a potem ZUS nas znienawidzi, jak będziemy tyle żyli. Lumix Self-Aware to świeżynka w naszej playce już teraz.

0: Robin Schulz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18. Dzisiaj najdłuższy dzień w roku, więc my to tempo będziemy nieustająco podkręcali, no bo trzeba korzystać, trzeba się bawić, póki jeszcze jasno.
1: A już o 18 zagramy
0: Hurts. Chociaż wiecie, jak to jest. Jak słońce zajdzie, to też dopiero dobre melo się rozkręca. Punktualnie o 18 zagramy Hurts na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, a tu już 18. No to my w Meloradio oczywiście jak zawsze podkręcimy tempo. Hertz na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Rihanna i Calvin Harris. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Body Tak i Anne Farben w Melo. My podkręcamy tempo, a tak było w tym tygodniu.
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
3: Oh my god!
2: Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty!
0: Szykuj brokaty, wy też tak możecie się cieszyć już jutro, zgłaszając się na meloradio.pl, ponieważ wy też możecie pojechać na Tomorrowland razem z Meloradiem. Napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na meloradio.pl. No a ja trzymał kciuki.

0: Ma ten numer swój klimacik. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, 27 minut po 18. A za chwilę będę miał dla was ważnego letniego tipa. Zagra nam też Keanu Silva i Don Diablo. To już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek.
3: Marcin.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
15: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Po reklamie. Autopromocja.
20: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
21: Meloradio.
20: Ale proszę uzasadnić.
21: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
20: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
21: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
22: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
20: Iga Dudziuk
21: i Mikołaj Kujawiński.

Kumel Radio to ATB i to już prawie 19. Czyli okazuje się, że prawie najlepsza pora, żeby otworzyć okno i wywietrzyć chatę. Czytam w internetach właśnie taki poradnik, co zrobić, żeby się w chałupie nie ugotować podczas upałów. No i jest kilka takich podstawowych zasad. Pierwsza to, żeby jak jest gorąco w ciągu dnia, nie otwierać okien i je pozasłaniać. A druga to, żeby wieczorem i na noc, jak już się właśnie zrobi chłodniej, szeroko okna otworzyć, zrobić najlepiej przeciąg, no i rano je pozamykać. Ja znam też wersję dla hakerów. Wystarczy sobie kupić klimę do mieszkania. Ale jak ktoś nie ma i cierpi tak jak ja, no to niech korzysta. The Bausa i I Wanna to już teraz w Melo. Za chwilę też u nas m.in. Oliver Heldens i Wade Bird. To jeszcze przed 19:00.

0: Otwarta szyba w furce, ten numer, no i czego chcieć więcej? Dear w Meloradiu jeszcze przed 19, tak podkręcamy tempo. No i po 19 oczywiście zwalniać nie planujemy.
1: A już o 19 zagramy
0: Zokerię. Oj, będzie mocno. Zokaria punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo i gramy.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do -50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do -50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
14: Jedziemy z tą 19. Andy Dusty z Okaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Two Colors, modelki i Włodarski. Oj, będzie się działo. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Felix Jenny Kaskada, 13 minut po 19, a w Sławnie to się, słuchajcie, ostatnio trafił niezły gagatek. 20-latka policjanci zatrzymali po tym, jak ukradł procenty z jednego ze sklepów i później też miał zakłócać porządek publiczny. Trafił do aresztu, spędził w nim noc, wypuścili go, no i co zrobił następnego dnia? No złapali go kilkanaście minut później na kolejnej kradzieży. Tym razem kradł inne procenty, a do tego jeszcze pączki. No i teraz grozi mu 5 lat. No wielka afera. Jakoś się chłopak chciał pocieszyć.

James Hype za nami w Melo Radio, a już w wakacje. Do zobaczenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia będzie James Hype, będzie Hardwell, Morten Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez i wiele, wiele innych znakomitych postaci. Wy też tam możecie być. Słuchajcie uważnie Melo Radio, co jakiś czas rozdajemy wam wlotki. Także bądźcie czujni, bo Sunrise Festival to jedna z tych imprez, których w tym roku nie można przegapić.

0: promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet 2.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A co gdybym powiedział wam, że jutro będziecie mogli pójść do bankomatu i wypłacić 200 zł nie ze swojego konta, no i to co najważniejsze, to nie będzie to też przestępstwo. Bo wystarczy, że jeżeli teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, no to już jutro to wszystko może stać się rzeczywistością. Napiszcie, na co potrzebujecie siana, a już jutro szansa na zgarnięcie 200 zł, które myślę, że przed wakacjami będą w sam raz.

Tam, tararam. No można pośpiewać, można. Czemu nie? W końcu jest niedziela. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20, a po 20 też będziecie mogli pośpiewać, więc koniecznie zostańcie z nami, bo my nieustająco podkręcamy tempo. Dobrego tego dnia wam życzę, wracam we wtorek po 18. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, wpisujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Epe, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że byłeś.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś w studiu moim i waszym gościem jest Maciej Twarowski, stand-uper z Kielc. Witam serdecznie.
2: Cześć, witam.
1: To zacznijmy na początek, skąd u ciebie wzięło się takie zapotrzebowanie, żeby stanąć na scenie? To był żart w gronie kolegów, który rozbawił towarzystwo i stwierdziłeś, że to jest sposób na zarabianie, czy były jakieś inne powody?
2: Słuchaj, u mnie w życiu jest tak, że ja wszystko, co robię, bo ja oprócz tego, że robię komedię, to jestem również i blogerem, i nauczycielem języka angielskiego. I wszystko, co robię w życiu, bierze się z tego, że ja oglądam czy czytam coś i myślę, ja to jestem w stanie zrobić lepiej. I zaczynam to robić, okazuje się, że wcale nie jestem w stanie tego zrobić lepiej od razu, ale gdzieś tam ten potencjał swój realizuję. Więc sam stand-up wziął się z tego, że oglądałem polskich stand-uperów i mówię, nie, to jeszcze nie jest to, ja chcę to podkręcić i dlatego zacząłem to robić. Przy okazji okazało się, że jest to takie umysłowe katarzis dla mnie, bo piszę dosyć poważne treści i jestem wreszcie w stanie się wyżyć, tak jak nadaktywna osoba musi się wyżywać na worku treningowym. Tak ja z nadaktywnym umysłem muszę się wyżywać na scenie i te wszystkie uboczne produkty, te wszystkie okropne, gnuśne myśli po prostu wylewam z mikrofonem ze sceny.
1: No ale występ przed publicznością już opanowany. Jako nauczyciel języka angielskiego miałeś audytorium.
2: Miałem i na początku pierwsze swoje kroki stawiałem w stand-upie po angielsku. Natomiast co mnie niestety rozczarowało bardzo mocno, to fakt, że w Polsce jest ciężko stand-up po angielsku, bo ciężko o ludzi, którzy mówią po angielsku na tyle, żeby rozumieć stand-up. To są ludzie, którzy na przykład mieszkają w Krakowie, są z innych krajów, przychodzą, no bo chcą coś porobić, ale jednak to nie jest poziom języka, gdzie ja jako nauczyciel tym słownictwem i gramatyką się już bardzo mocno bawiłem, który by uderzał. Natomiast mam w planach faktycznie pojeździć trochę po Wielkiej Brytanii i porobić takich open mic'ów, jaki sam organizuję w Kielcach. I więc miałem to opanowane, ale okazało się, że to jest zupełnie coś innego. I w ogóle tak naprawdę rozmowa w języku angielskim, żarty w języku angielskim, a żarty w języku polskim to są dwie różne rzeczy, więc byłem troszeczkę zaskoczony i nie ukrywam, miałem trochę wpadek na samym początku.
1: No bo śmiejemy się chyba też z zupełnie innych rzeczy. Anglicy mają inny rodzaj humoru, który uwielbiają, Polacy śmieją się też z zupełnie innych rzeczy niż Anglicy.
2: Nie, powiem ci, że jestem też w szoku, dlatego że stand-uperem jestem od pół roku i to jest wszystko jeszcze dla mnie bardzo świeże. Jestem w szoku, jak bardzo to się różni, dlatego że okazuje się, że ja inspirując się komedią brytyjską, nagle jestem najostrzejszym chłopakiem, jak występuję w Krakowie z reprezentantami Comedy Lab, bo okazuje się, że ja przekraczam ich zdolności pojmowania tego, co powinno się robić na scenie. Jednak polski widz oczekuje czegoś pomiędzy stand-upem a kabaretem Anim Rumru. Polacy niekoniecznie jeszcze chcą być szokowani ze sceny, niekoniecznie chcą być brani z zaskoczenia takim właśnie jakimś bardzo agresywnym humorem i często zdarza się, że ktoś jest mocno oburzony, ale zazwyczaj przechodzi po jakimś czasie.
1: Są różni stand-uperzy, ale zaczęło się ostro, tak. Ja pamiętam pierwsze stand-upy, to Kacper Żuciński ze sceny nie żałował sobie i publiczność też czasami obrywała jakimś tekstem. Oczywiście wszyscy to wiedzieli, że przyszli tutaj, żeby się pośmiać. Nikt tego nie brał dosłownie do siebie, ale bywało ostro.
2: To zależy, co rozumiesz pod pojęciem ostro. Bo ja przede wszystkim pod pojęciem ostro rozumiem łamanie tabu. Czyli śmieję się ze wszystkiego, śmieję się również z siebie, więc uważam, że mam prawo tak naprawdę poruszyć każdy temat. Bo rzucanie mięsem to jest jedno. Natomiast wchodzenie w kwestie na tyle kontrowersyjne, że aż nie chcę ich podawać tutaj.
1: Wielu rzeczach nie możemy powiedzieć, trzeba byłoby je wypikać.
2: To jest druga rzecz, więc Kacper nie jawi mi się jako taki ostry stand-uper tak naprawdę. Jeżeli ktoś miałby być ostry, taki idzie w kierunku amerykańskiego stand-upu bez limitów, to będzie raczej Rafał Pacześ. On jest takim reprezentantem, myślę, że na skali od 1 do 10 będzie gdzieś na 7 i z mainstreamowych stand-uperów jest najwyżej.
1: A jakbyś ocenił w ogóle kulturę stand-upów w Polsce, bo raczej to jest jeszcze zjawisko, które możemy powiedzieć, że jest w powijakach.
2: Jest w powijakach i zastanawiam się, w którym kierunku pójdzie. Czy faktycznie będziemy naśladować wzory zachodnie, czy stworzymy swój stand-up, który, tak określiłem wcześniej, jest połączeniem jednoosobowego kabaretu i stand-upu, czyli nie przekracza pewnych granic. Rozmawiałem ostatnio z jednym z chłopaków i pytałem się go właśnie, czy być może idę faktycznie w kierunku zbyt ostrym. On mówi, nie, spokojnie, rób co chcesz, historia cię oceni. I wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście. Więc ta kultura stand-upu jest taka no bardziej mam kulturę kabaretu i tworzy się, absolutnie jest w powijakach, nie do końca rozumieją właśnie fakt, że jesteśmy w stanie, możemy się zaczepiać, bo tak naprawdę oni też mogą mnie zaczepić, tylko jest taka zasada, że jeżeli ktoś mnie zaczepi, on dostanie dwa razy bardziej niż ja dostałem. Ja mam mikrofon, więc też mogę tak naprawdę zrobić wszystko. Z komikami też jest zabawa, dlatego że jeżeli występujemy na przykład w pięciu, to jeden zahaczy o to, co powiedział pierwszy i potem trzeci zahaczy o to, co powiedział drugi i wzajemnie się między sobą nabijamy. No jest to forma, która zmusza do posiadania dystansu do siebie. Zmusza, bo jeżeli go nie masz, to on zostanie wtłoczony tobie na siłę.
1: To jest często też dość inteligentny humor, taki, nad którym trzeba się chwilę zastanowić, no bo opowiadacie też o ludzkich przywarach, to wspomniany przez ciebie dystans do siebie, ale to też jest inny rodzaj humoru, nie jest taki prosty jak w kabarecie, już nie będę wymieniał nazwy pierwszego czy drugiego. Wy trafiacie do takiego bardziej wysublimowanego widza.
2: No mam nadzieję, że można tak określić, że nie jest to widz masowy, chociaż wydaje mi się, że na przykład Abelard Wiza łączy takie trafienie do masowego widza, on jeszcze z tego kabaretu ma ściągnięte pewne nawyki, więc znalazł taki złoty środek na zarabianie pieniędzy w Polsce. Natomiast tak, no, ja byłem bardzo zaskoczony, jak po moich pierwszych próbach zrozumiałem, że w pewnych momentach muszę robić dłuższe pauzy, ponieważ jakiś żart wchodzi kilka sekund. Że on faktycznie musi wsiąknąć. Ja myślałem, że on nie jest śmieszny. Okazywało się, że po prostu musiałem dać czas publiczności, aż on wejdzie i spowoduje taką reakcję łańcuchową, że jedna osoba zrozumie, zacznie się śmiać i nagle wszystkie osoby zaczną rozumieć to i nagle to pójdzie falowo. Więc tak, bazujemy na dwuznacznościach, bazujemy na zabawie językiem. Przede wszystkim tak, mamy ograniczone środki, ponieważ nie mamy strojów, nie mamy inscenizacji.
1: Jest tylko ta butelka wody, żeby żart wszedł, to akurat po tą buteleczkę jest tak. Odpowiedni moment.
2: I powiem ci szczerze, że tak naprawdę nie tylko buteleczka wody jest po to, ale również zazwyczaj jest tak, że mamy ściągawkę, jaki temat teraz poruszyć. Ja na początku myślałem i też to był ogromny błąd, bo kiedy wchodzisz na scenę, ja bym to porównał do tego, jak jeździsz po raz pierwszy samochodem, że masz mnóstwo rzeczy do ogarnięcia i nic nie ogarniasz. I męczysz się strasznie szybko. I tak naprawdę na samym początku myślałem, że jestem kozak, nie, że mam obszar to panowany, i okazywało się, że zapominam języka w gębie. Dlatego nawet ci stand-uperzy, którzy występują w roastach u Wojewódzkiego, mają swoje ściągaweczki gdzieś tam przy wodzie. Punkt po punkcie uczymy się tak naprawdę segmentów na pamięć. Tak jak muzycy uczą się nie całej playlisty, tylko każdej piosenki po kolei, a potem sobie sprawdzają w międzyczasie. Więc buteleczka wody jest takim wybawieniem od czasu do czasu. Natomiast tak, jest jedynym rekwizytem i mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji modulację głosu, ewentualną mimikę i nie wiem, zabawę rękami. To jest to, więc siłą rzeczy ten humor musi być bardziej inteligentny, dlatego że mamy środki, które są mniej ekspresywne.
1: Nie ma kostiumu jak w sketchu kabaretowym, gdzie można się przebrać za sprzedawcę drzwi, na przykład lewych bądź prawych. Wychodząc na scenę, jest jakiś określony program, który lecisz w jednym mieście od A do Z, w następnym też ten sam program, czy pozwalasz sobie na przykład gdzieś odpłynąć, meandrować trochę, pociągnąć jakiś inny wątek, zaimprowizować?
2: Nie. Ja, znaczy nie pozwalam sobie zaimprowizować, nie mam doświadczenia w improwizacji, tak jak mówię, ten stres zabiera mi dosyć dużo swobody jeszcze. Myślę, że jest to kwestia, nie wiem, powiedzmy 2-3 lat, aż całkowicie się pozbędę jakiejkolwiek obawy na scenie. Więc, nie wiem, tak jak aktorzy w teatrze, no mamy rozpisany swój scenariusz, mamy rozpisane swoje role i po prostu gramy to, co jest zagrane, aczkolwiek w zależności od sytuacji, zwłaszcza w interakcji z publicznością, bo mój stand-up jest bardzo mocno oparty na interakcji z publicznością i nie mam pojęcia, co oni powiedzą, więc wtedy mogą zaskoczyć, więc wtedy bawimy się na zasadzie improwizowanej. Natomiast sam nie wpadam na pomysły, chociaż, czy ja wiem? Nie. Każdy sketch zaczynam w zależności od sytuacji, która się wydarzyła ostatnio. Tak, faktycznie. To jest tak, że jeżeli był mundial, no to zaczynam o mundialu, a potem lecę ze swoim scenariuszem. No bez scenariusza się nie da. No każdy ma... To jest bardzo śmieszne, bo ludzie jakby nie wiedzą o tym i często się pytają, czy masz scenariusz, czy grasz to samo w innych miastach, czy grasz coś innego? No jaką grać coś innego? To byłaby niewyobrażalna ilość pracy, którą trzeba by włożyć, żeby za każdym razem coś innego wymyślić. Więc nie, więc po prostu lecimy scenariuszem.
1: Właśnie o to pytałem, czy jest jakaś taka baza, 80% programu to jest właśnie stały repertuar, a nie wiem, 20, 10, 5 to jest właśnie taki margines, który można sobie założyć na jakąś interakcję z publicznością. Ona też różnie może popłynąć, dlatego też niektórzy stawiają sobie kamerę, filmują sami dla siebie swój występ i później na chłodno oglądają, jak reagowała publiczność na dany tekst. Ty też jeździsz z kamerą?
2: Tak, to znaczy ja nagrywam dźwięk. Zauważyłem, że jest to wygodniejsze, dlatego że dając kamerę komuś sprawiasz, że on nie ogląda występu. Tak naprawdę tylko skupia się na tym, żeby cię filmować. Nagrywam dźwięk, bo to jest to, o czym mówisz. Na scenie niekoniecznie słyszysz, jak ludzie się śmieją, bo zwracasz uwagę na dużo innych bodźców i może ci się wydawać, że się nie śmiali zupełnie, a potem się okaże, że w sumie nie było aż tak źle. Ale trzeba nagrywać siebie, bo trzeba też sprawdzać właśnie po pierwsze, co działało, po drugie, jak można byłoby dostarczyć pewne linie tekstu lepiej, tak żeby zadziałało, bo czasem jest tak, że wiesz, że żart jest śmieszny, ale nie opowiadasz go dobrze. I potrzebujesz kilku prób z publicznością. Samym nam się wydaje, że jesteśmy bardzo śmieszni, to każdemu się tak wydaje, a potem się okazuje, że weryfikacja przychodzi w sposób bardzo brutalny, zwłaszcza, że w różnych miastach jest różny humor i na przykład to, co mogę sobie pozwolić, na to, co mogę sobie pozwolić w Kielcach, nie mogę sobie na to pozwolić w Krakowie, bo w Krakowie ludzie są, na przykład żarty z kobiet, w Krakowie ludzie są bardziej lewicowi i nie wiem, jakby to określić, świadomi społecznych problemów, nawet je wyolbrzymiają, tak myślę, więc oni się lubią bardziej pooburzać. Aczkolwiek uniwersalnie dobrze powiedziany żart zawsze rozśmieszy, a jak nie rozśmieszy, to przynajmniej ze złości zszokuje, to każda emocja jest dobra, bo na niej można budować zainteresowanie widza.
1: A jak podchodzisz do nadal jeszcze mody na stand-up, ale już jakby pozbawionej takiego mocnego wsparcia telewizyjnego dla młodych talentów? Swego czasu popularne były programy, które jakby wyłaniały nowe gwiazdy stand-upu, później gdzieś to delikatnie zniknęło z anteny. Owszem, są programy, w których stand-uperzy się pojawiają, Kacper Ruciński ma swój program, gdzie też czasami kogoś świeżego zaprezentuje szerszej publiczności, ale już nie ma czegoś takiego jak talent show dla stand-uperów. Przez to łatwiej, trudniej się wbić na ten rynek?
2: To znaczy, słuchaj, ja tak naprawdę nie wiem, jak ciężko jest wbić się na ten rynek, ponieważ ja raczkuję i tak naprawdę dokładam bardziej niż zarabiam, ale wydaje mi się, że po pierwsze telewizja i skecze w telewizji to nie do końca jest to, o co chodzi w stand-upie. To Michał Leja mówił, że to jest coś, co trzeba robić, bo się promuje w szerszej publiczności, ale to zawsze jest pocięte, to zawsze jest ocenzurowane w jakiś sposób i to nie jest to, co czego doświadczysz w piwnicy, tam jak grasz dla 30 osób.
1: W internecie łatwiej?
2: Wydaje mi się, że w internecie tak, no bo w internecie co ci mogą zrobić tak naprawdę? Sam ustalasz na tyle, na ile jesteś swój w stanie program okroić. Widzę czasem po stand-uperach, no bo jak gram z chłopakami, dlatego że, co jest bardzo ważne, to jest to, że faktycznie starzy komicy pomagają się młodym wybić. To mi się bardzo podoba w branży. Wydaje mi się, że jest to coś, co w innych branżach show biznesu no, niekoniecznie występuje często. Natomiast jeżeli gra stand-up Polska i ja przychodzę do chłopaków, pytam się, czy mogę zagrać, to oni mówią tak. I gram, więc gram z tymi komikami. Jest to dużo fajniejsze doświadczenie niż granie po piwnicach, chociaż oczywiście to też ma swój urok, ale ja widzę, że

0: I nie może nie tylko Polacy. Przez internet ludzie mają ogromne prawo, i które korzystają do oburzania się na wszelkie możliwe sposoby. I wyobraź sobie, że na przykład no, miałbyś sketch, w którym ktoś nabija się z kobiet i opowiada o tym, że mężczyźni powinni być panami świata. Niekoniecznie to jest jego prywatny pogląd, ale wpuść coś takiego do internetu, to zostaniesz zabity. I teraz też stand-uperzy często zabijają się z różnych ludzi z imienia i nazwiska. No, jeżeli robisz sobie żarty na przykład z Artura Szpilki, to Artur Szpilka może nie być zadowolony z tego żartu i Czarek Juszkiewicz opowiadał, że faktycznie Artur pisał do niego, że bardzo śmieszne żarty, czy możemy się spotkać.
1: No tak, są jeszcze komentarze pod filmami, ale z drugiej strony też ciężko nie ciąć swojego materiału, nie okroić go w jakiejś dużej bądź mniejszej części przed wrzuceniem do internetu, bo przyjdzie ktoś na występ i będzie wszystko znał na pamięć. Jak zacznie dopowiadać, można z nim wejść w polemikę i jakoś to jeszcze zagrać na scenie, ale jeżeli wszyscy będą znali od A do Z cały występ prawie że na pamięć, to też tych biletów tutaj się nie sprzeda, ile by chciał stand-uper.
0: Dlatego do internetu trzeba wrzucać stare występy. To znaczy program, który jest już zużyty. Tak jak masz filmy w kinie i one potem trafiają na DVD, tak samo musisz wrzucać tylko i wyłącznie stare, zgrane już kawałki, po to, żeby zachęcić nowych ludzi, albo żeby tym starym odświeżyć, jaki byłeś fajny. Z tego tytułu ludzie się mnie pytają, Maciej, gdzie możemy znaleźć twoją twórczość? Ja mówię, no musicie przyjść i kupić bilet, dlatego, że wszystko, tak, wszystko jest świeże, wszystko jest nowe i po prostu mi jest szkoda wrzucić 20 minut, dlatego, że ja materiał mam może z 50 minut i chciałbym z tego zrobić jeden długi taki odcinek specjalny na YouTube'a. Natomiast nie mogę po prostu prezentować kawałek po kawałku i to jest ból, no bo jak się promować, trzeba w ogóle wymyślić nowe żarty, trzeba coś poświęcić, dlatego zazwyczaj jest tak, że w przypadku tych starych komików to już po prostu trafia tylko i wyłącznie materiał, który nie jest grany na scenie, trafia do internetu, ale okrojony jest dlatego, że trafia do publiczności masowej, więc z tego tytułu dla publiczności masowej no jest delikatnie ocenzurowane, bo tak jak mówiłeś, ludzie, którzy lubią stand-up, cenią sobie wysublimowany humor, cenią sobie ostrzejszy humor, zabawę słowem, a ludzie, którzy siedzą w internecie, mogą nie cenić sobie nic, więc muszą dostać coś bardziej strawnego dla przeciętnego widza.
1: Właśnie, jaki widz pojawia się na twoich występach? To jest widz, który reaguje tak, jakbyś chciał, czy to jest widz, który czasami jednak gdzieś tam się jeszcze wykrzywi, bo nie do końca to jest właśnie to, czego on się spodziewał. Jak publiczność w Polsce reaguje na stand-up jeszcze?
0: To znaczy, wiesz, jak grałem z chłopakami, Wojtek Pięta, który jest gwiazdą tego wydarzenia, gra taki bardzo delikatny stand-up. On tam właśnie ma jakieś kobiety za kierownicą, ma jakieś zabawy ze swoimi oświadczynami. Po prostu gra bezpiecznie, bo wiem, że łatwo jest ludzi urazić. Ja tak przynajmniej raz na dwa występy to mam kogoś, kto po prostu się wykrzywia i ma minę taką, że halo, policja, zgłaszam przestępstwo, stand-uper robi stand-up, więc no jest to okropne, ale z drugiej strony jest to zabawa. Jest to zabawa, bo musisz wyłączyć, jako stand-uper musisz wyłączyć empatię. Nie możesz się przejąć tym, że kogoś boli. Wręcz przeciwnie, no musisz go przebodźcować i sprawić, żeby musisz rozśmieszyć osobę, którą boli, wtedy wygrywasz. Bo nie możesz nienawidzić ktoś, kogo rozśmieszasz. To jest niemożliwe wręcz, naprawdę. I to jest mądrość, którą wyciągnąłem z filmu Strach na wróble z Alem Pacino. On był tam takim chłopakiem, który ukrywał swój ból za maską humoru i opowiadał takiemu zabijacy, granemu przez Gina Hackmana, że jeżeli kogoś rozbawisz, to nie ma szans, żeby cię nienawidził. I tak samo trzeba postępować ze sceny. Czyli jak ktoś jest przekrzywiony, to atakujemy i próbujemy go złapać w taki sposób, żeby jednak się uśmiechnął i wszystko będzie dobrze.
1: Ty też starasz się ludzi zarażać stand-upem, sprawiać, żeby stał on się bardziej popularny. Też zacząłeś się, może bawić to będzie złe słowo, ale zacząłeś się bawić w organizację imprez stand-upowych. Stąd też występ w Kielcach, nie tylko twój, ale i kolegów.
0: Tak jest. Musiałem to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma w Kielcach sceny stand-upowej. W żaden sposób nie istnieje. Scena stand-upowa nie ma komików aspirujących. Na chwilę obecną nic nie istnieje, a widzę, że po pierwsze publiczność chce stand-upu, po drugie właściciele klubów chcą robić stand-up, tylko nie ma kto występować. Ja muszę jeździć do Krakowa. Wyobraź sobie, że żeby zagrać 5 minut materiału, żeby przetestować 5 minut materiału, muszę jechać każdorazowo do Krakowa. To jest to zabawa, jest to przede wszystkim wydatek i jeden z tych chłopaków powiedział mi, a dlaczego nie zrobisz tego w Kielcach? Ja mówię, no to jest świetny pomysł. Przecież możemy organizować takie open mic'i w Kielcach i sprawić, że ludzie, którzy będą faktycznie

0: nie chcieli się wystawiać. No na razie nieśmiało, bo widzę, że z Kielc zgłosiła się jedna osoba, ale będą mogli przychodzić i próbować swoich sił na scenie. No z open mic'iem jest to fajne, że publiczność wie, że to jest open mic i że jak coś nie pójdzie, to się po prostu obśmieje. Nie ma ciśnienia. Nie ma, tak naprawdę ciśnienie jest tylko w tobie, jeżeli sobie wrzucisz. A więc pierwszy powód to jest to, żeby tę scenę rozwinąć, żeby samemu sobie dać możliwość pracy nie tylko gdzieś na wyjeździe, ale również lokalnie. No a druga rzecz jest taka, że moi znajomi chcą zobaczyć, jak robię stand-up. Moi czytelnicy, bo też z Kielc mam sporo, a oni chcieliby zobaczyć, jak sobie raz na scenie. Nie mają pojęcia. Mają pewien zalążek, ponieważ no, moi znajomi to też w dużej mierze ludzie, których uczyłem, więc znają moje poczucie humoru. I na mnie w Kielcach jest duże zapotrzebowanie, a ja w Kielcach lubię grać, bo jakoś czuję się swobodnie i czuję, że ten kontakt z publicznością jest lepszy.
1: I przy okazji do Kielc możesz ściągnąć kogoś, tak jak ciebie przyciąga Kraków, to z innego miasta ktoś może przyjechać tutaj i się pokazać, choćby przez te 5 minut.
0: No ja mówię chłopakom, że przyjedźcie, nawet za darmo, ale przyjedźcie i pokażcie się kieleckiej publiczności, bo będą właściciele różnych klubów. Ci wszyscy ludzie chcą robić stand-up i mówię, dajcie sobie 5 minut czy 10 minut, bo jak wiem, że ktoś dobrze gra, to niech zagra 10 minut, niech pokaże, co potrafi. I być może od września po prostu ruszymy pełną parą raz na 2 tygodnie czy raz na tydzień. Ale do tego trzeba trochę inwestycji. No ja to traktuję jako inwestycję i staram się zarażać chłopaków z Krakowa tym, że będziemy mogli się wymieniać. W Kielcach będziemy grali w czwartki, w Krakowie w piątki i z jednego grania na tydzień zrobi się dwa, co jest już dużo lepszym wynikiem, bo rozwój nasz będzie przebiegał dwa razy szybciej.
1: Kabarety muszą się trochę napracować, żeby rozśmieszyć widza. Te historie są często bardzo przerysowane. W stand-upie mamy proste historie z dnia codziennego. Tutaj wydaje się, że jeżeli ktoś wychodzi na scenę, bierze mikrofon, to nie potrzebuje jakiejś specjalnej inspiracji, tylko bardzo często opowiada o tym, co go spotkało wczoraj, i to już jest czasami wesołe.
0: Tak, ja zauważyłem, że komicy to ludzie obdarzeni dużą wrażliwością. Że tak naprawdę też ludzie obdarzeni często problemami, bo jak patrzę na reprezentantów Comedy Labu, to tak połowa przynajmniej nie skończyła studiów. Czyli z jakiegoś powodu gdzieś tam jakieś mają problemy, które odciągają ich od normalnego życia i z tego tytułu podejrzewam, że mają również większą percepcję tego, co im się przytrafia i potrafią stworzyć historię, która może widza zaskoczyć, bo tak, są to zazwyczaj codzienne problemy, codzienne sytuacje, które nas spotykają, ale opowiedziane z innego punktu widzenia albo z szokującego punktu widzenia.
1: Czyli nie można mieć tutaj żadnych obaw o to, że braknie materiału do następnego programu albo że gdzieś pomysły się skończą. One mogą przyjść jutro, pojutrze, w kolejce do sklepu, na stacji benzynowej.
0: Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że to, co prezentuję na scenie, się nie kończy. Faktycznie co chwilę mam nowe pomysły. Mam nadzieję, że to jest kwestia, która jest stała, nie jest tymczasowa. Więc tak, myślę, że o siebie nie mam co się obawiać, natomiast widzę, że często to już naprawdę zależy od rodzaju inteligencji człowieka, że są ludzie, którzy wolą improwizować i oni robią skecze improwizowane raz na tydzień, co dla mnie jest absolutnie imponujące, bo improwizacja to jest zupełnie nowy poziom komedii, ale te chłopaki nie są w stanie przygotować na przykład pół godziny materiału. Mówią, wiesz co, Maciej, nie przyjadę, bo jeszcze muszę popisać. Ja sobie myślę, jak to jest? Ja mam 50 minut, ale już przychodzą nowe pomysły. To jest naprawdę bardzo różnie. To jest w ogóle w stand-upie jest piękne to, że nie ma dobrej drogi. Tak naprawdę jest tylko i wyłącznie weryfikacja. Rozśmieszasz ludzi, jesteś dobry. Nie rozśmieszasz ludzi, nie jesteś dobry. A sposobów na osiąganie tego jest mnóstwo i bardzo mnie to pociąga. Bo jako nauczyciel miałem zawsze problemy z tym, że gdzieś próbowałem się nieortodoksyjnie przebić do umysłów ludzi, próbowałem coś robić i zawsze spotykałem gdzieś opór od pracodawców. Natomiast w momencie, w którym ja wychodzę na scenę, to jest tylko moja osoba, jest tylko publiczność i tak naprawdę ring wolny, co się stanie, to już jest tylko i wyłącznie moja zasługa. A potem przychodzi ktoś, tak jak opowiadałem o Krzyśku, przychodzi ktoś absolutnie flegmatyczny i mówi zupełnie coś innego i też nie jest powiedziane, że to, co on robi, jest złe czy dobre, tylko efekt końcowy się liczy.
1: No stand-uperów też mamy różnych, bardziej energicznych, bardziej flegmatycznych. Każdy później widz, czy telewidz, czy internauta może sobie wybrać swojego faworyta i później, jeżeli już pojawi się jego nazwisko na plakacie, to już wie, idę na konkretny występ. A tak a propos jeszcze plakatów i nazwisk na plakatach, całkiem sporo stand-uperów mamy już w Polsce. Te nazwiska, no, takie top ten, można by zrobić taką listę, ale czasami są takie, których możemy kompletnie nie kojarzyć, ale możemy świetnie się pobawić.
0: No, Wojtek Pięta jest takim przykładem nazwiska, którego się nie zna, ponieważ jego wszyscy kojarzą z twarzy. To jest na nazwisko Pięta. Nikt nie reaguje na pokazanie filmiku czy na pokazanie zdjęcia, każdy. To jest niebywałe i faktycznie siła internetu jest bardzo wysoka w tym przemyśle. Myślę sobie, że jeśli chodzi o stand-up, to faktycznie rozwija się bardzo bujnie. Jest ogromne zapotrzebowanie, z tego tytułu jest masa komików i to są ludzie, którzy nie biorą bardzo dużo za występ, bo raczej cenią sobie ilość występów niż garze za jeden. Jest to też odbicie w kontraście dla takich artystów jak, nie wiem, Cezary Pazura czy Maciej Sztur, którzy też przyjdą i zrobią jednoosobowy kabaret, ale za nich trzeba wyłożyć duże pieniądze i trzeba znaleźć dużą salę. Stand-uperzy natomiast szukają sobie klubów, w których wystarczy, że sprzedadzą 50 biletów i już mają bardzo dobry zarobek. Więc tak to wygląda, że z tego tytułu, że jest to dość, może nie niszowa, chociaż tak, no nazwijmy to, że jest to jest jednocześnie popularna, ale z drugiej strony taka niszowa rzecz, to możemy znaleźć bardzo dużo dobrego materiału w miejscach, które są mało odwiedzane. Tak naprawdę stand-up na chwilę obecną, ale wydaje mi się, że zawsze tak było, że stand-up jest raczej, on jest ciągnięty poprzez pasję. Że nie ma człowieka, który robi stand-up i tego stand-upu nie lubi. To są muzycy, którzy robią muzykę, a tej muzyki niekoniecznie szanują tą muzykę, którą robią, tylko mówią gdzieś tam w kuluarach, że ja wiem, że robię coś słabego, ale to mi przynosi zyski. Natomiast jak patrzę na stand-uperów, to nie, to każdy jest zafascynowany własnym poczuciem humoru i tym, co robi, i każdy z nas ma własną ścieżkę, więc nic dziwnego, że jest ich coraz więcej, dlatego że ludzi też jest coraz więcej otwartych na stand-up i ludzie mają różne poczucie humoru. Jeżeli ja mówię do swojego znajomego, że podoba mi się, jak gra Tomek Machnicki, to widzę zdziwienie, bo na przykład jego styl nie trafia zupełnie do mojego znajomego. I więc wracamy do tego, co mówiłem. Nie ma dobrego stylu. Po prostu albo kogoś rozśmieszasz, albo nie. I dlatego mamy wysyp stand-uperów, bo mamy wysyp ludzi, którzy działają w zupełnie innych kierunkach niż do tej pory.
1: Mamy wysyp ludzi, ale niebawem to sito ich zweryfikuje. Na razie ich nazwiska gdzieś możemy oglądać, ale jeżeli to nie jest dobry stand-up, ludzie nie będą przychodzić. Jeżeli oni nikogo nie rozśmieszą, to tak jak, nie wiem, jak kojarzę czasy podstawówki, chyba w każdej klasie był jeden taki wesołek, który potrafił byle tekstem rozbawić całe towarzystwo i zawsze był przynajmniej jeden taki, który silił się, żeby opowiedzieć dowcip, pokazywało się, że to jest taki sucher.
0: I tak, i zdarza się na open micu, że przychodzi ktoś i jest żenujący, ale ta żenada też jest śmieszna. To znaczy...
1: Trzeba spróbować, tak?
0: Tak, ja, wiesz, często jest tak, że jak próbuję swój nowy materiał, to przestrzelam pewne rzeczy. Bo albo zapomnę, dlatego, że jest nowy i jeszcze niespróbowany, albo wymyślę coś, na przykład ostatnio prezentowałem pewne rzeczy na kartkach papieru. To był taki mój pomysł, żeby faktycznie wyjść z jakimś rekwizytem, z czymś więcej. I okazało się, że to nie zadziałało zupełnie, bo zrobiłem to w zły sposób. Muszę to przedmodelować. I co? No i nikt się nie śmieje. Ja mówię, dobra, myślałem, że to jest śmieszne. I zbywam to. Zbywam to. Ta żenada też może być śmieszna. Trzeba się bawić tym, co się dzieje na scenie. Bez luzu nie ma stand-upu. Tak naprawdę powiem ci, że mój pierwszy stand-up okazał się być porażką. Nie skończyłem w ogóle tego stand-upu. Z tego tytułu, że byłem spięty i leciałem z materiałem za szybko. Chciałem po prostu powiedzieć wszystko, co miałem. Natomiast po mnie wyszedł Włoch, który w ogóle stand-upu nie robił nigdy, tylko po prostu chciał się napić piwa za darmo, ponieważ na open micu jest zasada, że dostajesz piwo, i opowiadał jakieś bzdurne kawały, nawiązując jeszcze do tego, co mówili ludzie przed, a ten jego luz sprawiał, że wszyscy się śmiali. tak naprawdę luz jest najważniejszy, więc wydaje mi się, że z tym Wesołkiem i z tym gościem opowiadającym suchary było tak samo, że Wesołek to był koleś, który był wyluzowany, a ten, który się silił, to po prostu był spięty i się silił, a w komedii najważniejsza jest naturalność.
1: To tej naturalności pozostaje mi życzyć ci jak najwięcej, aby nie brakowało jej podczas każdego występu, czy żeby zostawało, lepiej żeby było to w nadmiarze. I życzę udanego najbliższego spotkania, organizacji kolejnych imprez. Niech ten stand-up przyciąga jeszcze więcej ludzi, niech staje się jeszcze bardziej popularny, a z chęcią coraz częściej będziemy na to chodzić. Być może jeszcze częściej niż do teatru.
0: No teatr... Z teatrem nie jest duża konkurencja. Myślę, że na stand-up będzie przychodzić więcej ludzi. Nie dziękuję ci. Czuję na sobie presję organizatora i czuję na sobie presję spełnienia pewnych oczekiwań. Ale no, to cóż, no to mam nadzieję, że będę się dobrze bawić. Nawet jak ich nie spełnię, to je obśmieję i będziemy jechać dalej. Na pewno z tego nie zrezygnuję, bo jest to rzecz, która po prostu sprawia mi tak ogromną przyjemność. Tak jak ci mówiłem, jest to niezwykły katarzis dla tego, co się dzieje w moim mózgu i mogę dzięki temu funkcjonować lepiej w społeczeństwie, bawić się tym, więc tak jest, mogę obiecać, że stand-upu będzie w Kielcach coraz więcej.
1: A jeszcze mam jedno pytanie, takie didaskalia na koniec, bo mówiłeś, że na scenie masz butelkę wody i masz ściągawkę. W zasadzie to w studiu masz butelkę wody i kartkę. Poprosiłeś o kartkę i długopis przed naszą rozmową. Na tej kartce jest EM, jakby. Ale to nie jest jakaś specjalna ściągawka.
0: Jest to specjalna ściągawka, bo często w radiu nadużywamy takiego łapania powietrza i pauz poprzez E albo M. Natomiast jakby jest środkiem językowym, którego ja jakby często nadużywam. więc wolę się pilnować i jeżeli widzę to kątem oka, to momentalnie przestaję to robić.
1: To jest ściągawka, co trzeba wycinać ze swojej wypowiedzi.
0: Tak jest.
1: To raz jeszcze życzę, aby ten stand-up się rozwijał, aby ta ściągawka miała już niebawem była czystą kartką, żeby to naturalnie się wycinało wszystko. A dziś dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i waszym gościem był Maciej Twarowski, stand-uper, którego nazwisko niebawem będziecie znać i rozpoznawać bardzo dobrze. Dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Krzysztof Żołądek, witam serdecznie. Dziś porozmawiamy z kolejnym pasjonatem, ale nie tylko, bo z człowiekiem, który także wychowuje młodzież, wychowuje dzieci i wychowuje dorosłych, bo tak też się czasami zdarza. Moim i waszym gościem w studiu jest Alan Mazur, trener karate Kyokushin. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
1: Nie tak dawno zachęcaliście do współpracy młodzież, żeby przychodzili na zajęcia karate, ale żeby przychodzili z rodzicami. Skąd taki pomysł?
3: Tak, rzeczywiście organizowaliśmy na koniec sierpnia wakacyjną Akademię Karate Kyokushin. No, tak naprawdę Akademia ma na celu przedstawić ten sport, jakim jest Karate Kyokushin. Głównym jakby takim celem tych zajęć również było to, żeby przychodziły dzieci i żeby rodziców też zachęcić do trenowania z dziećmi. Po pierwsze dlatego, że to jest fajny pomysł, żeby rodzic razem z dzieckiem trenował, wtedy fajna interakcja zachodzi między taką dwójką albo trójką, bo różnie się zdarza. Nieraz przychodzi dwójka dzieci i rodzic. A po drugie, no chcielibyśmy też tych rodziców gdzieś tam zmotywować do aktywności fizycznej, bo wiadomo, że no z czasem, z wiekiem gdzieś tam ta aktywność fizyczna się zmniejsza, a warto cały czas jednak ją podtrzymywać przez cały czas.
1: Warto być w formie, krótko mówiąc, ale to rozwiązanie ma też chyba jeszcze jeden plus, bo zazwyczaj rodzice dzieci przywożą na tego typu zajęcia, no i wy im świetnie zagospodarowaliście czas, bo zamiast wracać czasami na drugi koniec miasta tylko po to, żeby już jechać z powrotem po dziecko, sami mogą przywdziać odpowiedni strój i poćwiczyć.
3: Dokładnie, no tak się często zdarza rzeczywiście, że rodzice przywożą dzieci na trening i ten trening trwa, nie wiem, godzinę czy półtorej godziny i w tym czasie siedzą na trybunach czy gdzieś na ławce i zajmują się telefonem najczęściej, dlatego też jest to fajna forma, że w tym czasie, zamiast, nie wiem, iść właśnie na miasto czy iść na ławce, mogą sobie potrenować z dziećmi, trochę się poruszać i spędzić ten czas w jakiś miły, fajny sposób i aktywny, a nie tak naprawdę ta godzina czy półtorej przeleci na robieniu niczego.
1: To w sumie też dobry pomysł dla innych, którzy prowadzą podobne zajęcia, jakieś szkółki karate, żeby motywowali rodziców do wzięcia udziału w tych zajęciach.
3: Dokładnie tak. My nawet kiedyś myśleliśmy o tym, żeby w tym czasie, kiedy dzieci trenują karate, zrobić drugą grupę fitnessu dla mam i oczywiście ojców, żeby ten czas też spędzili aktywnie, natomiast jakoś tam gdzieś ten pomysł upadł, no bo wiadomo, że na początku entuzjazm był u rodziców, no już czasem miesiąc, dwa, trzy, cztery ta grupka tak się zmniejszyła się, że no cóż, musieliśmy zaprzestać tej działalności.
1: A jak to się przyjęło w przypadku wspólnych zajęć karate?
3: Wspólne zajęcia karate.
1: Jeszcze jest zapał, tak?
3: Tak, wspólne zajęcia właśnie lepiej wychodzą, a nawet czasem zdarza się tak, że dzieci z czasem przestają trenować, a rodzice się wciągają i trenują dalej. I bardzo często tak się zdarza właśnie, że jak to wiadomo z dziećmi, coś tam się znudzi po miesiącu, dwóch, trzech, czterech, przestają trenować, a rodzice się w tym czasie wciągają, trenują, poznają się z ludźmi, którzy też trenują, tworzą taką fajną grupę, umawiają się później po treningach, zawiązuje się taka w zasadzie przyjaźń, taka nić przyjaźni, że oprócz trenowania jeszcze spędzamy ze sobą wolny czas i dlatego chętnie przychodzą na te treningi i uczestniczą w nich, bo jest mnóstwo rzeczy, które można robić też wspólnie poza trenowaniem karate.
1: A poza tym w domach to chyba jedna osoba nakręca dużą, ta mniejsza większą, albo odwrotnie, na przykład rodzic syna, pakuj się, jedziemy na trening, albo odwrotnie, tato, bo mamy trening zaraz, tak?
3: No, często rzeczywiście tak się zdarza, że to dzieci naciskają na rodziców, a jeszcze jak ja na treningu czasem właśnie zwrócę się do dzieci, żeby poprosiły rodziców o to, żeby trenowali, no to wtedy dzieci się właśnie same jakby nakręcają i próbują tych rodziców zwerbować na ten trening, bo dzieci tak naprawdę chcą spędzać czas z rodzicami, a jeszcze jest właśnie fajnie, chcą widzieć, jak oni też trenują to, prawda? Bo to tak się każdemu wydaje, jak się na ławce, a co to za ćwiczenia tam takie proste, prawda? Natomiast chodząc na ten parkiet, czy wchodząc do sali, to dojo, już to nie jest takie proste i też jednak wymaga gdzieś tam i skupienia i jakiegoś zaangażowania w trening. I tak mówię, no dzieci bardzo są szczęśliwe, jeśli rodzice trenują z nimi podczas zajęć.
1: A od czego się takie zajęcia zaczynają? Bo zapraszacie kogoś, kto wcześniej nie miał w ogóle styczności z tym sportem, nie miał w ogóle nic wspólnego z karate. Przychodzi na pierwsze zajęcia, no wiadomo, nie chcecie go zrazić, chcecie go wręcz przeciwnie, zaszczepić w nim tą miłość do karate, tą całą filozofię, bo to się z tym łączy. Jak to zrobić skutecznie? Od czego trzeba zacząć? To jakieś takie proste ruchy, proste ćwiczenia pewnie.
3: Najważniejsze są tak naprawdę chęci i zaangażowanie osoby, która przychodzi na trening. Wiadomo, że grupy są podzielone na grupy początkujące, średnio zaawansowane i na grupy zawodnicze i bardziej zaawansowane. Dlatego to przyjście pierwsze na trening, no to z reguły to są proste ćwiczenia, nie wymagające jakiegoś, nie wiem, nakładu sił czy jakiejś sprawności. Chodzi o to, żeby właśnie, tak jak pan powiedział, tego człowieka zachęcić do tego, a nie zniechęcić, więc te ćwiczenia muszą być tak dostosowane, żeby on po tym treningu no, był w stanie jakoś funkcjonować, ale czuł, że jednak przepracował tą godzinę czy półtorej na treningu i z czasem poznaje nowe ruchy, nowe elementy, nowe ćwiczenia. Jeśli ktoś naprawdę lubi się ruszać i lubi aktywność fizyczną, to na pewno się w taki trening karate kyokushin wciągnie.
1: Czyli musi być taka odrobina tego zmęczenia, które odbieramy właśnie tak pozytywnie, gdzie się endorfiny się wytwarzają w organizmie i to sprawia, że nie czujemy się zmęczeni jak po ciężkim dniu fizycznej pracy, tylko chcemy więcej.
3: Dokładnie, tak naprawdę najlepsze treningi są wtedy takie, kiedy wychodzimy mega zlani potem i ledwo z treningu wychodzimy. Wtedy czujemy, że ten trening oczywiście musi upłynąć pewien czas, jak się zregenerujemy, nie wiem, godzina, dwie. I wtedy się czuję, że tak, super potrenowałem, to był dobry trening. Natomiast takie treningi lightowe nie przynoszą takiej naprawdę satysfakcji dla później po treningu, no bo za chwilkę zapominam, że w ogóle gdziekolwiek byłem. A jeśli ten trening jest naprawdę mocny i wymagający i wymaga zaangażowania takiego konkretnego, to wtedy po tym treningu, rzeczywiście tak pan wspomniał, jest taki wystrzał adrenaliny, że tak, super trenowałem, dałem z siebie wszystko, nawet więcej niż planowałem. I wtedy ten trening jest naprawdę takim spełnieniem, że super było.
1: Trochę jak z lekcjami w szkole podstawowej. Ja pamiętam tych nauczycieli, którzy wymagali, trzeba było się napocić, a tych, którzy tak lajtowo podchodzili do tematu swojej lekcji, no musiałbym chwilę pomyśleć, żeby sobie przypomnieć, z kim miałem poszczególne zajęcia.
3: Dokładnie tak, to jest świetna analogia. Też mi to przyszło do głowy, ale nie mówiłem o tym. Rzeczywiście tak jest, że z reguły pamiętamy tych nauczycieli, którzy byli najbardziej wymagający w szkole, a tych, tak pan powiedział, którzy tam dało się jakoś przejść bokiem, no to ich nie pamiętamy. Tak samo jest właśnie z treningiem, że najbardziej pamiętamy czy obozy, czy treningi, czy egzaminy. Te, które wymagały od nas no, zaangażowania tak naprawdę ponad nasze siły, stanowiły dla nas tak jakby duży skok, żeby ten trening pokonać i go zrobić.
1: Tak samo zapamiętuje się swojego senseja, tego, który bardziej wymaga się, pamięta lepiej i dłużej?
3: Wszyscy senseiowie są mega wymagający, a przynajmniej mam taką filozofię, że...
1: Jak nie wymagasz, to nie ma efektów, tak?
3: Dokładnie, no muszą być wymagania. Niestety no sport, jakim jest karate, to jest sport indywidualny. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby naprawdę w tym sporcie odnosić jakieś tam sukcesy sportowe, a nawet nie sportowe, tylko po prostu, żeby w tym sporcie się rozwijać dobrze, no to niestety musi się w ten trening zaangażować ekstremalnie. Tak jak w każdym innym sporcie, tak w każdym elemencie życia, tak i w trening karate i w tą dyscyplinę trzeba się zaangażować całym sercem, całym ciałem, całym umysłem, żeby efekty były no takie, jak sobie oczekujemy. Dlatego ten, który prowadzi zajęcia, czyli sensei, no musi wymagać tak naprawdę 110% od uczestników treningu.
1: No te efekty skądś się muszą wziąć, więc 80% to by nic nie dało, bo podejrzewam, że są też osoby, które przychodzą na przykład na różnego rodzaju zajęcia, czy to karate, czy innych sportów, na początku po to, żeby, to taka chyba najczęstsza motywacja, zrzucić parę kilo i poprawić kondycję, żeby nie było zadyszki podczas wchodzenia po schodach.
3: Dokładnie, oczywiście są też takie osoby i takie grupy robimy, które właśnie są nastawione na taki trening rekreacyjny z elementami karate kyokushin, prawda? Rzeczywiście wtedy taka grupa się stwarza i są te treningi, oczywiście one są mocne, natomiast no, nie są aż tak mocno ukierunkowane na jakby kwintesencję karate kyokushin, jaką jest walka. Chodzi o to, żeby się poruszać i trochę gdzieś tam wyładować tej energii na tarczach, workach treningowych. Tak jak mówię, no, ja mam takie podejście, że jeśli wchodzę w coś, no to chcę wejść całym sobą, no i robię to na maks, albo nawet na 110%, jeśli jest to możliwe. Z reguły jest to możliwe, bo tak naprawdę my sami często oceniamy się troszkę, jeśli chodzi o nasze możliwości, troszkę niżej, a później jak wchodzimy na trening, jest jeszcze ktoś, kto nas motywuje dodatkowo, właśnie ten sensei, czyli ten nasz trener, przewodnik na tym treningu, to się okazuje, że jestem w stanie na przykład nie zrobić 10 pompek, tylko nagle okazuje się, że na przykład zrobię 13. Pod wpływem grupy, pod wpływem tego, że jest atmosfera na treningu taka mocno treningowa, pod wpływem tego, że ktoś nade mną stoi i coś tam krzyczy, że dasz jeszcze radę, spróbuj, jeszcze jedną. I nagle się okazuje, że kurczę, myślałem, że zrobię 10, a nagle zrobiłem 13 czy 15. Czyli przekroczyłem ten swój plan, który wchodząc na salę zakładałem i wtedy właśnie ten trening, po wyjściu z tego treningu, mówię tak, no naprawdę był dobry trening, ten sensei mi pomógł, stał, pomógł, zmotywował. Ja zrobiłem, jestem mega zadowolony, bo zrobiłem coś, co w ogóle mi się wydawało, że jest niemożliwe.
1: Tak, ponad swoje oczekiwania.
3: Dokładnie. I w ogóle słowo kyokushin oznacza ekstremum możliwości, czyli staramy się robić wszystko na 120% tego, co byśmy chcieli.
1: No, nie dziwię się, że sensei ma takie podejście, bo musi wymagać od grupy i czegoś ją nauczyć, ale tak jak tutaj padło to stwierdzenie, że trening może być rekreacyjny. Nie każdy wiąże swoją przyszłość albo wyobraża sobie siebie jako zawodnika biorącego udział w turniejach karate. On przychodzi tylko właśnie po to, żeby się tak przyjemnie zmęczyć, gdzieś może wyrzeźbić sylwetkę, być może nauczyć się jakiejś podstawy sztuki samoobrony.
3: Dokładnie, tak naprawdę to 80% ludzi, czy dzieci, czy dorosłych, czy młodzieży, którzy przychodzą, to jest zastawiony na taki trening rekreacyjny, prawda? Nazwijmy to w cudzysłowie rekreacyjny oczywiście. Natomiast te 20-15% rzeczywiście z takich osób, takich ludzi, którzy widać, że mają predyspozycję do tego sportu i chcą sami jakby więcej. I dlatego trzeba te osoby wyłowić, zrobić z nich taką właśnie grupę mocniejszą i już prowadzić wtedy stricte pod, w kierunku zawodów i tak dalej. Także w karate odnajdzie się ten, który wymaga albo oczekuje treningu takiego rekreacyjnego i ten, który oczekuje czegoś więcej również. Karate jest sportem dla wszystkich. Można zacząć w każdym wieku, czy to będzie, nie wiem, 3 lata, 5, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 40 czy 50, 60. Często przecież rodzice, którzy przychodzą z dziećmi, no to też nie zaczynają w wieku 10 lat, tylko przychodzą w wieku, nie wiem, 40 załóżmy lat i schodzą z tych trybun albo wchodzą do sali i próbują trenować. I to jest fajne, że w karate w każdym momencie można się odnaleźć bez problemu, tylko trzeba chcieć.
1: Sport dla wszystkich, a dla tych, którzy notorycznie przynoszą zwolnienia z WF-u, ich też da się jakoś urobić?
3: Wstyd trochę powiedzieć, ale w szkole średniej bardzo często ja przynosiłem zwolnienia sam z WF-u.
1: Można wyjść na ludzi.
3: Można wyjść na ludzi, pomimo tego, że się przynosiło zwolnienia z WF-u. ale no, te lekcje WF-u nie były dla mnie w ogóle tak naprawdę interesujące, bo wiadomo, jak było kiedyś, w szkole pan od WF-u rzucał piłkę i szedł do magazynku. Jak ktoś nie lubi grać w piłkę, no to no to nie wiem, no ja na przykład wolałem grać w kosza, zawsze graliśmy w piłkę, w związku z tym przynosiłem zwolnienie, ale to jest oczywiście taki temat już poboczny i dosyć humorystyczny, natomiast rzeczywiście jest teraz taki problem, że dużo młodzieży w ogóle już się mało rusza, tak jak pan wspomniał, przynoszą zwolnienia lekarskie do szkoły. I większość, tak mi się wydaje, z mojej obserwacji wynika, że tak naprawdę to nie są poważne jakieś schorzenia, które dyskwalifikują kogoś do uczestnictwa w zajęciach WF-u w szkole. Nie wiem, jakiś brak chęci, lenistwo. No wiadomo, jest dużo pokus teraz i komputery, telefony i... No wiadomo teraz, że ta cywilizacja trochę w jakimś takim kierunku idzie internetowo, nie wiem, telefonicznym.
1: Tak, ćwiczone są tylko kciuki.
3: Ćwiczone są tylko kciuki. Ciężko jest się zmotywować do rzeczywiście do przyjścia na ten trening, do założenia tego stroju sportowego, czy w późniejszym czasie kimona, do trenowania w ogóle karate, czy jakiegośkolwiek innego sportu. Akurat rozmawiamy o karate. Dzieci i młodzież zachęcam szczególnie do trenowania. Karate jest sportem bardzo otwartym, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. I każdy znajdzie dla siebie swoje miejsce i proszę nie obawiać, że nie wiem, że ktoś przyjdzie na trening karate pierwszy, drugi, trzeci raz i nagle, nie wiem, wystawimy jakiegoś zawodnika naprzeciwko i będą jakiś sparing, coś takiego. Takie rzeczy miejsca nie mają, dlatego że przychodząc na trening od razu, trener, czyli sensei, po krótkiej rozmowie już widać mniej więcej, czego ten człowiek oczekuje. Zaczyna trenować na jednym, drugim, trzecim treningu i też już widać, jakie ma zaangażowanie, jaką ma determinację, czego oczekuje. To widać w momencie, jak się rusza, czy rozmawia na tym treningu, bo często jest to u dzieci, że są niezainteresowane, zaraz jest rozmowa, chcą wychodzić do łazienki co 5 minut.
1: I nie wrócić.
3: I nie wrócić, dokładnie tak. Dlatego u mnie na treningach wyjście do łazienki to w zasadzie graniczy z cudem.
1: A półtorej godziny można wytrzymać.
3: Spokojnie i to też uczy dzieci jakby czegoś takiego, że no przyszedłem, to muszę się zaangażować, muszę trenować. Tak samo ze spóźnieniem na trening karate, no nie ma czegoś takiego, że spóźniam się na trening karate. Karate też ma na celu uczyć punktualności, obowiązkowości i jak się ktoś spóźnia na trening karate, najczęściej są pompki, przysiady. I nawet mam takiego swojego małego kuzyna, który trenował u mnie, 10 lat ma.
1: Już jest mistrzem pompek.
3: Był mistrzem przysiadów, ale proszę sobie wyobrazić, że jeden trening się spóźnił, przysiady, płakał. Trudno, nie ma w ogóle przeproś. Musi się nauczyć tego, że na trening karate się nie spóźniamy. I to też jest w późniejszym życiu się odzwierciedla, że nie spóźniamy się. Umawiamy się z kimś, przychodzimy na czas, ewentualnie chce się spóźnić, czy tak by mi wypadło, dzwonię, mówię, że przepraszam cię, taka sytuacja, spóźnię się. Nie ma tak, że spóźniam się, bo po prostu tak. Jeden trening przysiady, drugi trening przysiady, płacz. Trzeci trening, proszę sobie wyobrazić, bo to mi ojciec opowiadał tego kuzyna, że już godzinę przed treningiem stał przy ojcu, ciągnął go za rękaw, mówi, tata, idziemy na trening, ja nie będę robił pompek. Przysiadów, przepraszam bardzo. Także nauczył się w ciągu trzech treningów, nauczył się tego, że na trening się nie spóźniamy. Już godzinę wcześniej stał przy ojcu i mówił, że tak, i wychodzimy na trening.
1: To krótko można powiedzieć, że to jest jeden z tych elementów, których karate uczy. To jest dyscyplina, samodyscyplina i poszanowanie też dla innych, w tym przypadku czasu innych, bo grupa też nie będzie czekać, żeby później ktoś spóźnialski musiał jeszcze raz od senseja usłyszeć jakieś tam wytyczne na temat treningu. Jeden z elementów.
3: Tak, jednym z elementów karate jest właśnie dyscyplina, szacunek do trenujących, bo tak naprawdę spóźniając się na trening, nie okazujemy też tego szacunku ludziom, którzy trenują na treningu i przede wszystkim nie okazujemy tego szacunku swojemu sensei, który z reguły jest starszy od nas, jest bardziej doświadczony i spóźniając się na trening, skoro ktoś, czyli sensei, mógł przyjść na trening punktualnie, a na przykład, nie wiem, 15-latek czy 10-latek nie może przyjść na trening, no to jest takie troszkę lekceważące, prawda, że ktoś, kto pracuje, ma dużo więcej spraw na głowie niż taki nastolatek, potrafi przyjść wcześniej, przebrać się i rozpocząć ten trening punktualnie, a taki młody człowiek nie, więc jednym z elementów właśnie tego jest, żeby nauczyć ich samodyscypliny, żeby sami wiedzieli, że ja muszę przyjść, muszę się przebrać, muszę mieć czas na to wszystko i wejść do sali troszkę przed czasem i zacząć trening zgodnie z czasem i przekładać to, tak jak mówiłem już, no, na życie dorosłe. A co więcej, dzieci w ogóle lubią dyscyplinę na treningach. Każdy się wydaje, że na treningu karate jest za duża dyscyplina. To jest troszkę inaczej, dlatego że dzieci lubią jasne zasady, że mogę to, mogę to, mogę to. Wtedy on, taki młody człowiek, nie gubi się, nie próbuje czegoś, bo wie, w jakim świecie ja się poruszam, tak? Że są pewne zasady w jedną, w drugą stronę i tego się muszę trzymać, w ten sposób się zachowywać. Dlatego dzieci bardzo lubią dyscyplinę. I jeśli na przykład jeden robi za spóźnienie przysiady, to jest negowany przez grupę, że później. Oczywiście to są z reguły śmiechy, prawda? Natomiast podśmiewają się z niego, że rzeczywiście, że się spóźnił, że robi przysiady. I to jest też fajne, motywujące, że grupa też jakby daje mu odczuć, że no stary, przesadziłeś. My już tutaj trenujemy, a ty dopiero wchodzisz. No.
1: Zasady są proste, wszystko jest czarno-białe, jak strój młodego karateki.
3: Dokładnie.
1: Tam może czarnego jeszcze nie ma, to jest marzenie.
3: To są marzenia, tak, o czarnym pasie, ale rzeczywiście tak jest, że te zasady muszą być jasne, klarowne i wtedy ci, którzy wchodzą na trening, czują się pewnie i dobrze, bo wiedzą, co ich na tym treningu czeka. Najgorzej, jak ktoś wchodzi na trening i tak naprawdę nie wiadomo, co się stanie w środku, a tu wszystko jest wiadomo, jest sensei, który czuwa nad całą grupą i nie ma, że robimy, co chcemy, że biegamy, w którą stronę chcemy, że mówimy, kiedy chcemy. Nie, wszystkim tym zawiaduje sensei. Ja zawsze mówię do swoich dzieciaków, że możecie robić to, co chcecie, jeżeli ja na to pozwolę. Oni wtedy oczywiście wypuchają śmiechem, ale rzeczywiście tak jest, że no nie ma dowolności, bo tych osób jest dużo na treningu. Nie może być tak, że każdy robi, co mu się podoba, kiedy mu się podoba, gdzie mu się podoba, bo ten trening nie był skuteczny. Musi być dyscyplina. Zresztą jednym z założeń Masutatsu Oyamy, twórcę karate Kyokushin, było to, że karate w jakiś sposób naśladuje rygor wojskowy, tak? Że jest mocno zhierarchizowane, czyli jest właśnie ten sensei, są poszczególne niższe stopnie. I każdy każdemu musi okazywać ten szacunek poprzez każdy element tak naprawdę treningu, czy to będzie rozpoczęcie, właśnie zakończenie, czy ćwiczenia w parach. Też musimy tego swojego partnera szanować podczas ćwiczeń w parach, bo często jest tak, że ktoś przychodzi właśnie pierwszy raz, coś tam robimy w parach, nagle się okazuje, że gdzieś za mocno go obszarpnął. Twój partner to jest twój partner, musisz go szanować też. To nie jest worek treningowy, czy to nie jest drzewo w parku, tylko to jest twój partner. Czyli musisz go szanować też, by wspólnie z nim trenować, żeby on się czuł komfortowo i żebyś ty się czuł komfortowo.
1: No właśnie, szacunek to też jest jeden z tych elementów. Z reguły jest tak, że szkoły karate mają też swoje motto, bo to nie są tylko ćwiczenia poszczególnych ataków, bloków, uników, ale to jest też nauka pewnej filozofii życia, wychowanie. Może to słowo będzie tutaj bardziej pasowało.
3: Dokładnie, tak jak pan powiedział, że karate oprócz tego elementu sportowego i sztuki walki oczywiście też właśnie niesie ze sobą tą filozofię. Jest ona oparta na prostych 10 punktach przysięgi dojo, w których tak naprawdę punktach jest zawarta cała kwintesencja uczciwego, porządnego karateki. Jednym z tych punktów, takim moim ulubionym, jeżeli mogę zacytować tutaj, to jest punkt: będziemy przestrzegać zasad grzeczności, poszanowania starszych oraz powstrzymać się od gwałtowności. I ten punkt uważam jest takim, dla mnie jest punktem bardzo ważnym. I jest parę tych punktów, że każdy może wybrać ten jakiś tam punkt dla siebie i trzymać się tych zasad. I to jest fajne właśnie, że z czasem trenowania ciała trenujemy również tego ducha i chłoniemy tą filozofię. I tak naprawdę karate na celu ma oczywiście oprócz tego, że wychować dobrego sportowca, dobrego karatekę, to też ma taki cel nadrzędny, żeby wychować dobrego człowieka, żeby ten człowiek był fajnym, uśmiechniętym człowiekiem. A dodatkowo, że ma takie umiejętności sportowe, też się wiążą z tym jakieś plusy. Można się obronić, można komuś pomóc w jakiejś ciężkiej sytuacji. I tak naprawdę to jest kwintesencją karate, żeby pomagać sobie nawzajem, żeby być uśmiechniętym, serdecznym, a że dodatkowo jesteśmy wysportowani i umiemy walczyć, to jest tylko dodatkowy plus.
1: Tak, taki można powiedzieć skutek uboczny, parafrazując jedną z reklam, tak? Dokładnie. Że to taki skutek uboczny, mamy wyrzeźbioną sylwetkę, nie mamy już właśnie tej zadyszki na schodach, jesteśmy przygotowani chociażby na przykład do zawodów, bo każdy klub karate, każda grupa no, chce się czymś poszczycić i zazwyczaj ma w swoich szeregach tych zawodowców, zawodników, którzy startują w różnego rodzaju zawodach. Jak tutaj się podchodzi do tej grupy? Są takie perełki, które gdzieś trzeba na jakimś etapie treningu wyłowić, to raz. A dwa, pewnie jeszcze przekonać, że to może być sposób na życie.
3: Dokładnie. Tak naprawdę to wychodzi wszystko na treningach w tych grupach początkujących, gdzie już, tak już mówiłem wcześniej, że widać już, jak ktoś się rusza, że ktoś ma predyspozycje ruchowe, że ma też zaangażowanie w trening, odpowiednie skupienie. Oczywiście te elementy są u takiej osoby no jeszcze nie na tyle rozwinięte, żeby mógł już startować, ale już ten gdzieś tam zalążek, to ziarnko widać, że jest. I poprzez trening, poprzez rozmowy z sensei, gdzieś kształtuje się właśnie tego zawodnika. Czasem jest tak, że nam się wydaje, że na przykład ta osoba się nadaje, natomiast po roku, dwóch, trzech treningu się okazuje, że jednak nie, bo jednak czegoś tej osoby brakuje, albo jakichś predyspozycji psychicznych, albo predyspozycji jakichś fizycznych, albo czegoś innego, albo zaangażowania w trening. Zresztą tak jak w każdym innym sporcie, Najważniejsze jest chyba zaangażowanie. 20% talentu, 80% to musi być praca. Nie wystarczy mieć sam talent. Tak naprawdę musi to być poparte ogromną pracą, ogromnym zaangażowaniem. Nie wystarczy przyjść dwa razy na trening w tygodniu po godzinie, bo to jest za mało, prawda? To jest trening rekreacyjny. Natomiast żeby zostać zawodnikiem, jeśli myślimy o tym i takie dziecko widać, że jest, ma predyspozycję, no to musi się bardziej zaangażować. A tak naprawdę w takim momencie, jak się jest taki młody człowiek, to nie trzeba go bardzo namawiać, bo widać, że on sam chce, wystarczy go podejść, powiedzieć, słuchaj, przyjdź na dodatkowy trening wtedy i wtedy. To on wylatuje z sali, mamo, sensei powiedział, żebym przyszedł na trening dodatkowy. I to też jest wydarzenie, to jest motywujące i takie nobilitujące, że on trafił do tej grupy, gdzie już jest to karate na takim poziomie bardziej, powiem, sportowym, tak?
1: Rodzice też chyba są zadowoleni, bo tata, mama mają jakiś taki powód do dumy. Czasami jest tak, że te dzieci chodzą, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia, bo spełniają te niespełnione marzenia rodziców. Rodzice chcieli na przykład tańczyć, ale na zajęcia z tańca posyłają swoje dzieci. To nie jest trochę tak?
3: Dokładnie tak. Rzeczywiście tak jest, że rodzice też są zadowoleni i dumni ze swoich dzieci. No zresztą to jest chyba normalne, że jeśli ktoś ćwiczy jakikolwiek sport, akurat w tym przypadku karate kyokushin, i nagle się okazuje, że wychodzi do nich trener i mówi, proszę państwa, mam taką propozycję, żeby to dziecko wasze przenieść do grupy, tej już takiej bardziej ukierunkowanej, to oni też są zadowoleni, że jednak moje dziecko jest, no ma jakieś predyspozycje ponadprzeciętną, tak? Czyli, że ten trener widzi w tym dziecku jakiś potencjał sportowy. Czy on będzie zrealizowany w przyszłości? Nie wiadomo. Na ten moment widzi i zaprasza go do jakiejś tam grupy, gdzie może go sprawdzić jeszcze bardziej, prawda?
1: Po prostu jest glina, można rzeźbić. A wiadomo, że nie z każdej gliny powstanie ładna miska.
3: Dokładnie, dokładnie tak. A co przyniesie przyszłość, no to czas pokaże. Ale rodzice naprawdę są bardzo zaangażowani, czy z tej grupy zawodniczej, czy z tej rekreacyjnej. Zresztą w ogóle często robimy na przykład u nas w klubie takie jakieś rajdy piesze połączone z ogniskiem, żeby właśnie tą grupę, żeby karate to nie był tylko sport, że przychodzimy na ten trening, zostawiamy te dzieci, czy ćwiczymy z nimi i wychodzimy z treningu, dziękuję, do widzenia, us i idziemy do domu.
1: Musi być integracja.
3: Musi być integracja. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby ludzie, którzy tworzą klub, bo tak naprawdę wiadomo, no, ja tworzę ten klub od strony sportowej, ale ja sam nic nie zrobię, prawda? No, muszą być te dzieci, muszą być ci rodzice, muszą być sponsorzy, musi być cała grupa, cała otoczka ludzi, którzy gdzieś tam są w ten klub zaangażowani. I często bardzo organizujemy właśnie różnego rodzaju jakieś rajdy, wycieczki, gdzie ci rodzice między sobą mogą się zintegrować. A już teraz no, jest to na takim poziomie, że ci rodzice jeżdżą wspólnie na ferie, na wakacje, przysyłają zdjęcia, że jesteśmy razem. I to jest właśnie fajne, że ich dzieci się już tak ze sobą zaprzyjaźniają, że bez siebie nie widzą ani wakacji, ani ferii i jeżdżą razem. I to jest właśnie kolejny element jakby pozytywny karate, że nie tylko jednoczy ludzi trenujących, tylko dodatkowo jeszcze no, łączy rodziców poza w ogóle już treningami karate.
1: No i to jest właśnie ten świetny punkt wyjścia, to od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, że rodzice też mogą trenować razem z dziećmi. Nie tylko siedzieć, nie tylko przyglądać się i czekać, aż trening się skończy, patrząc w telefon, tylko chyba nawet dzięki temu łatwiej ich zaangażować, wyciągnąć gdzieś na salę do ćwiczeń.
3: Fajnie jest, jak ci rodzice się jednak zaangażują w ten sposób fizyczny, że trenują. I tak naprawdę o to chodzi, żebyśmy wszyscy trenowali. Są wakacje, jedziemy nad morze, pływamy, biegamy, są ferie, jedziemy na narty, jedziemy na sanki, czy biegamy po lesie na nartach biegowych. To, że ten sport mamy taką ideę, ja mam taką przynajmniej ideę, żeby zaszczepić ten ruch fizyczny, czy to będzie karate, czy w okresie, kiedy nie ma treningów karate, właśnie wakacje czy ferie, chociaż są wiadomo obozy sportowe, to i tak się ruszamy. I ci rodzice mają być zmotywowani do tego, żeby że kończy się sezon, dobra, jedziemy na przykład nad morze, ale nad morzem, nie wiem, pływamy na łódkach, pływamy w pław, robimy jakieś różne fajne, aktywne rzeczy. Nie wychodzimy na plażę, bach, leżymy na plaży 6 godzin, idziemy na obiad. Nie, właśnie rodzice też poprzez te treningi jakby tak angażują się sami, że już później nie wyobrażają sobie nie spędzania tego czasu aktywnie. I tyle, no to jest skutek uboczny, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ale taki bardzo pozytywny.
1: A jest jakaś dobra pora na to, żeby zacząć? No bo wiadomo, większość grup dziecięcych, młodzieżowych, to pierwsze zajęcia organizowane są we wrześniu, tuż po wakacjach, kiedy zaczyna się nowy rok szkolny, wtedy też może zacząć się nowy rok przygody z karate. Ale czy jest taki właśnie moment typu, nie wiem, może styczeń jest lepszy, bo w styczniu z kolei są postanowienia nowe noworoczne i wszyscy będę trenował i nagle na siłowniach mamy oblężenia, a potem w lutym już jest pusto. Jak to jest w przypadku karate?
3: W przypadku karate sezon zaczyna się we wrześniu, bo od września do czerwca, czyli tak jak jest rok szkolny. Natomiast wiadomo, że najwięcej chętnych kandydatów jest od września. Natomiast tak naprawdę można zacząć karate w każdym momencie i przyjść na ten trening. Jeśli to jest grupa początkująca, nie ma problemu, z czasem nadrobimy ten materiał, w cudzysłowie, że tak powiem, który był już, nie wiem, przez miesiąc czy przez dwa gdzieś tam robiony. Tak mówię, te grupy początkujące, no to są bardzo podstawowe elementy, dlatego nie ma problemu, czy jak na przykład dołączę w lutym, czy w styczniu, że nie wiem, że nie nadrobię. W ciągu roku możemy w każdym momencie dołączyć do grupy, liczą się tak naprawdę chęć i zaangażowanie. To jest chyba najważniejsze, chęć i zaangażowanie.
1: No i to nie jest też szkoła, tu nie można zostać z roku na rok i powtarzać klasy.
3: Nie, oczywiście. Tutaj nikogo
1: ciągły
3: nie...
1: rozwój.
3: Jest ciągły rozwój. Wszystko jest tak naprawdę w naszych rękach. To jest właśnie fajne w sporcie indywidualnym, że nie możemy powiedzieć, a tam kolega mi, nie wiem, nie podał, kolega się nie wystawił na pozycję albo coś jeszcze innego. Nie, wszystko tak naprawdę zależy od nas i od naszej motywacji. I cóż, wszystko w naszych rękach. I czy my zaczniemy od września, czy zaczniemy od października, nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby przyjść i zacząć trenować.
1: Najważniejsze, żeby znaleźć gdzieś w sobie tą iskierkę zapału, ewentualnie mieć też kogoś znajomego, którego, nie wiem, syn, córka na takie zajęcia chodzi, bo to jest chyba też najlepsza reklama dla samego sportu, żeby zacząć go trenować. Najbardziej motywuje. Takie oddziaływanie na innych, to niektórzy to nazywają marketingiem szeptanym, że a, byłem na treningu, było fajnie. Może ty też spróbujesz. Gdzieś tam już ta myśl kiełkuje. To właśnie w ten sposób najczęściej dochodzi do tego, że ktoś się pierwszy raz pojawia na treningu?
3: Marketing szeptany to jest chyba najlepszy marketing, jaki może być. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, z reguły tak jest. Oczywiście plakaty, jak billboardy, ten cały marketing taki normalny musi być. Natomiast ludzie się tak naprawdę motywują sami i nawzajem. I to jest właśnie fajne, że wiesz co, ja chodzę, chodź ty przejdź. I to jest u osób dorosłych, czyli u rodziców, jest właśnie ten moment, że to jest takie przełamanie wstydu, że a kurczę, ale jak ja przecież nie trenowałem, jak ja pójdę teraz karate trenować, no gdzie, przecież ja mam tam 40 czy 35 lat, no jak ja pójdę na trening karate. Właśnie nie, właśnie trzeba ten wstyd odstawić na bok, bo co to zresztą za wstyd, no to ja bym powiedział, że raczej wstyd to jest siedzieć na ławce.
1: Czyli krótki wniosek. Lepiej, jak już jesteśmy na treningu karate, to nie czerpać tej energii z baterii do smartfona, tylko zużywać własną energię, przywdzieć odpowiedni strój. No i tego pozostaje nam życzyć każdemu, że jeżeli już przywdzieje kimono, to żeby tylko pasy później sukcesywnie zmieniały kolor aż do czarnego.
3: Dokładnie. No cóż, mogę życzyć tylko wszystkim, którzy zaczynają drogę karate, żeby ta droga ich trwała przez całe życie. Jest to piękna przygoda. Poznajmy wiele osób, wiele miejsc. Zresztą w ogóle karate w taki fajny sposób jednoczy, że jak się z kimś trenował karate, ktoś przestał trenować, spotykamy go na przykład za 20 lat, nie wiem, w urzędzie gdzieś, wchodzimy i nagle tak, cześć, ty nie trenowałeś karate ze mną? No tak, pamiętam, cześć. I w ogóle jak i znika różnica tego czasu, żebyśmy się nie widzieli, że dalej jakby jesteśmy blisko siebie i dalej jesteśmy tymi karatekami, tak? Czyli ta więź zostaje na całe życie, coś pięknego.
1: No to mam nadzieję, że kogoś naszą rozmową zaraziliśmy, chociażby do tego, żeby zaczął się zastanawiać, a może pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, aby sale zaczęły nam pękać w szwach i tych wychowanych przez karate za jakieś parę lat było coraz więcej. A przypomnę, że dziś właśnie o tym sporcie, o jego filozofii też. Rozmawiałem z moim i waszym gościem, był nim Alan Mazur, sensei karate Kyokushin. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia na treningach.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
4: Da się zmienić swoje życie w rok?
5: Da się, oczywiście, nawet szybciej jesteśmy w stanie to życie zmienić.
4: No i mam nadzieję, że w dzisiejszym programie właśnie życie zmienimy jeszcze szybciej niż w rok. W studiu Malwina Bakalarz, autorka słynnego bloga bakusiowo.pl, ale również autorka książki Jak zmieniłam życie w rok. No i stąd właśnie moje pierwsze pytanie. Jak w rok zmienić życie? A powiedziałaś, że jeszcze szybciej można.
5: Tak, można jeszcze szybciej. Ja sobie zawsze żartuję, że dopiero w momencie, w którym przeczyta się moją książkę, ale tak rzeczywiście jest. Bo ja do tych tych wszystkich zmian ja musiałam do tego dojrzeć. Musiałam przeczytać masę książek, rozmawiać z masą inspirujących osób i wyciągnąć z tego wnioski. A w książce to wszystko jest już skondensowane, to jest taka ściąga, także...
4: Łatwizna.
5: Tak, tak mi się wydaje, że clue jest napisane w książce, daje odnośniki do kolejnych książek, z których czerpałam inspirację, więc myślę, że zmiana w pół roku na spokojnie.
4: Na luzie. U ciebie to trwało rok.
5: Tak, tak. To jest tak, że ja musiałam to zamknąć w jakichś takich ramach, żeby też temu czytelnikowi dać konkretną informację, że to nie było 10 lat, tylko powiedzmy, że to był rok. Ale tak naprawdę były to takie wyrywki z mojego życia. Ale żeby to wszystko wytłumaczyć, musiałabym napisać 4 tomy, a nie jeden, więc postanowiłam zamknąć to po prostu w roku.
4: A skąd pojawił się u ciebie pomysł na zmianę swojego życia? Z czego to wypłynęło?
5: No właśnie do tego dojrzewałam bardzo długo. I wypływało to głównie z tego, że zauważałam, że mam coraz mniej czasu dla mojej rodziny z jednej strony. Z drugiej strony realizowanie różnych marzeń przestało mi dawać taką radość, jakiej się spodziewałam. Ja bardzo goniłam, miałam masę różnych pomysłów do zrealizowania, wdrażałam je w życie po prostu w sekundę i tak patrząc
4: no,
5: się na to...
4: Ale wydawać by się mogło, że to super życie,
5: tak,
4: prawda?
5: Tak,
4: pomysł,
5: dokładnie.
4: Realizacja i lecimy.
5: A tu się okazywało, że jednak czegoś mi cały czas brakowało. No i właśnie tych książek dużo musiałam przeczytać, tych osób dużo musiałam wysłuchać i dotarłam do takiego przemyślenia, że ja po prostu nie mam czasu na to, żeby się tym wszystkim cieszyć, bo ja realizuję masę planów, ale ja tylko realizuję plany, a właściwie z nich nie korzystam. I to był taki pierwszy moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad tym, hej, coś tutaj jest nie tak.
4: No i dobra, jak zdałaś sobie sprawę z tego, że coś tutaj jest nie tak, to co zrobiłaś później?
5: Wow, bardzo dużo myślałam. Miałam takie momenty, w których rozkraczyłam się. Ja piszę o tym w książce, żeby uważać, żeby się nie rozkraczyć. I to tak naprawdę jest taki moment, w którym nie masz totalnie siły, leżysz, nie masz siły się podnieść i mentalnie, i fizycznie, ale to jest super ważny czas, dlatego że wtedy myślisz, cały czas myślisz. I ja wtedy zaczynam